Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Czas na wiadomości w Radiu Socharze w punktualnie o 6.
1: Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach była po południu i wieczorem najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Alerty obowiązywały niemal w całej Polsce. Straż pożarna odnotowała ponad 1500 zgłoszeń. W Targanicach na Podbeskidziu drzewo spadło na bryczkę. 5 osób zostało poszkodowanych. W Bielsku Białej konar runął na autobus. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej było około 200 podtopień. Woprowcy poinformowali o 2 łodziach, które się przewróciły na Jeziorze Żywieckim.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale pokonała po dogrywce Argentynę 1-0. Gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Obrońcy tytułu Argentyńczycy przez podstawowe 90 minut nie oddali ani jednego strzału na bramkę Hiszpanów, a ostatnie pół godziny grali w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Finał rozegrano na stadionie East Rutherford pod Nowym Jorkiem. W sobotę mecz o trzecie miejsce Anglia wygrała z Francją. Po szalonym meczu było 6-4. A następne Mistrzostwa Świata za 4 lata w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy dziś 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niespokojnie może być jeszcze w północnej części kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
3: Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i opadami deszczu i z porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
1: Do końca tygodnia temperatury będą mniej więcej na poziomie 20 stopni. Kolejne ocieplenie w weekend. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w zaczynającym się właśnie tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach, jak podliczyła Urszula Cieślak z biura Reflex,
4: ceny benzyny notujemy podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
1: Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Teraz o polityce węgierskiej. Tamtejszy nowy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Modzior oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef węgierskiego rządu określił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, by współdecydować o przyszłości kraju. Polscy siatkarze wygrali w Chicago z USA 3-0 swój ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicza już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Na fazę zasadniczą zakończyli na drugim miejscu, ustąpili tylko niepokonanej Japonii. Impreza finałowa zacznie się w Chinach 29 lipca.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Nie za ciepło, 14 stopni w Sochaczewie. Taki nam tutaj pogoda tak nas wita i warunki stwarza. Do tego wiatr, który w porywach nie osiąga więcej niż 20 km na godzinę. Warunki biometeo raczej dobre, stabilne, a dzisiaj maksymalnie 21-22 stopnie, ale z chmurami, więc ta temperatura raczej zbyt wysoka dziś nie będzie. Jeśli chodzi o te kolejne dni, które na horyzoncie, no to raczej w tym tygodniu do 24-25 stopni. Najcieplejszy ma być weekend. W czwartek może popadać nieco bardziej, 20-21 stopni przez dalszą część tego tygodnia. Także byle do weekendu, słonecznego weekendu. Zresztą tak to wygląda na razie w tym momencie.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: I wspólnie nie możemy zastanawiać się, czy dzisiaj Buenos Dias będzie odpowiednim witaniem się w ciągu dnia, dlatego że Hiszpania sięgnęła po Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę, no to można na luzie zagadać, czy oglądaliście, czy nie. A poza tym, moi drodzy, 5 po 6 poniedziałek to jest skok z wysokiego płota, bym powiedział, albo przez wysoki płot, biorąc pod uwagę weekend i różnego rodzaju atrakcje. W związku w tym, kawka, ewentualnie woda, coś do picia rześkiego, spokojny poranek rozluźniający. Mam nadzieję, że bez wielkiej sterty obowiązków, tak żebyście mogli spokojnie wejść w ten tryb z odpoczynku właśnie na pracujący. Na początek Urszula Malinowy Król.
2: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
0: A jeżeli chodzi o muzykę, to nie martwcie się, mam jej pod dostatkiem. Będzie Alok, Spin Doctors, Verde, Xoxo, do tego Texas, Summerson na przykład, czy The Colors. Oczywiście niedługo kolejne punkty naszego programu. A dzisiaj przede wszystkim to będziemy się zastanawiać, jak jeszcze fajnie można w naszej okolicy wakacje spędzić. I co dobrego robić tak, żeby w mniejszym bądź większym stopniu tutaj zwiedzać naszą wspaniałą okolicę. O tym nie tylko na 94,9. Dzień dobry!

Moi drodzy, Spin Doctors, Two Princes. 14 minut minęło od godziny 6 za moment właśnie Werde między innymi. No i oczywiście kalendarium w Radiu Sochaczew. I nie patrzcie na innych spod byka. To po prostu ludzie przed poranną kawą.

0: Proszę pocałuj. 20 minut minęło od godziny 6, czas na kalendarium na 94,9, moi drodzy, 20 dzień lipca. W 966 roku tego dnia mieliśmy całkowite zaćmienie słońca widoczne nad Suwalszczyzną i Podlasiem. W 1492 Aleksander Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim, a w 1816 roku w Gazecie Warszawskiej tego dnia ukazał się pierwotny tekst pieśni narodowej Za pomyślność króla z muzyką Jana Nepomucena Piotra Kaszewskiego i tekstem Alojzego Felińskiego, będącej oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. Obecnie pieśń ze zmienionym tekstem znana jest pod tytułem Boże coś Polskę. W 1961 roku z trzydniową wizytą do Polski przybył pierwszy kosmonauta Jurij Gagarin, a w 1973 otwarto Łódzki Ogród Botaniczny. W 2017 roku we Wrocławiu rozpoczęły się 10. World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sokaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie. Indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: 28 minut do godziny 7. Dzisiaj będzie trochę, moi drodzy, o rozruszaniu się, o tym, co dorzucić do pieca, jak to zrobić, by energii było pod dostatkiem, co nas pobudza, co można zrobić takiego, by wejść dobrze w dzień, zwłaszcza po dobrym weekendzie, czyli co, kawka to podstawa, ale i zimny prysznic pomaga. Okazuje się, że także trochę zimnego, trochę ciepłego, czyli odpowiednie nawodnienie i odpowiednie dotlenienie, to wszystko sprawia, że gdzieś tam ta krew też powinna zacząć lepiej krążyć w żyłach. Do tego wszystkiego najważniejsze jest oczywiście wysypianie się, choć nie zawsze w tej kwestii dajemy radę. Także jeżeli macie złote porady i pomysły związane z tym, jak się pobudzić, jak wejść dobrze w poniedziałek, to 46 863 22 22 wszelkie porady mile widziane.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: To już jest Belinda Carlisle, oczywiście w Radiu Sochaczew, a za moment Bryska Jecha, a potem zerkniemy na tusochaczew.pl.

0: 21 minut do godziny 7. Moi drodzy, witam na falach radia słuchacze, w tych, którzy dołączają do grona słuchaczy, tych, którzy na przykład rozbudzają się albo już są w podróży, jadą właśnie do pracy albo wyjeżdżacie. Może w drodze jesteście na urlop po prostu. To wszystko dla was i muzyka, informacje. Bardzo fajny artykuł na głównej stronie portalu tusochaczew.pl. Feliksów zamienił się w raj dla fanów motoryzacji. Tak było dokładnie w miniony weekend. W sobotę 18 lipca o godzinie 17 boisko w Feliksowie wypełniło się nowoczesnymi i klasycznymi samochodami w ramach pierwszego zlotu i spotkania, wakacyjnego spotkania z motoryzacją w gminie Sochaczew. Klimat lat 80. i 90. DJ, nowsze auta, stare auta, trochę motocykli i wiecie co najważniejsze, że można było fajnie się spotkać, spędzić czas i porozmawiać, pozachwycać się tą klasyczną motoryzacją. Fotogaleria na tusochaczew.pl, może znajdziecie swoje uśmiechnięte buzie. Zachęcam do odwiedzin, do kawusi w sam raz.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Dach, Tab, Sound and Grace. 5 minut do godziny 7. Za moment posłuchamy wiadomości, a tak w międzyczasie, nawiązując do wczorajszego finału Mistrzostw Świata, nie wiem, czy wpadł wam w oko Robert Lewandowski, który oglądał to spotkanie na żywo na stadionie, ale w zacnym towarzystwie Mistrzów Świata, hiszpańskich zawodników i nie tylko. Tam między innymi Iker Casillas, kilku obrońców byłych Barcelony, no i tam kręcili się także brazylijscy byli piłkarze. Towarzystwo naprawdę zacne, a wśród nich nasz rodzynek, Polak Rodak, więc no, całkiem niezła reprezentacja naszej piłki nożnej. Przynajmniej ten jeden as nam się trafił. A do tego wszystkiego właśnie niezłe spotkanie, chociaż ci, którzy oglądali mecz Francja-Anglia, mogą czuć naprawdę niedosyt. Tutaj wiemy doskonale, że każdy najmniejszy błąd mógł kosztować naprawdę wiele. Natomiast, żeby w pełnym czasie gry Argentyna nawet strzału celnego nie oddała, no to nie pamiętam takiej sytuacji.
1: Dzień dobry, lato!
0: Wracamy do muzyki. Halo Houston w Radiu Sochaczew. A o 7 za momencik wiadomości.

0: gdzie...
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
12: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 7:00.
13: Będą projekty dwóch kolejnych miejsc ukrycia na terenie powiatu sochaczewskiego. Umowy z wykonawcą podpisane. Bezdomnymi zwierzętami z miasta Sochaczew zaopiekuje się schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim. W tym serwisie także informacje z sochaczewskiej kroniki policyjnej. Kobieta przekroczyła dozwoloną prędkość o blisko 60 km na godzinę. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na dwa zadania. Pierwsze dotyczy rozbudowy zespołu szkół specjalnych w Erminowie, a drugie budowy boiska z miejscem ukrycia przy sochaczewskiej 80.
14: Jako firma jesteśmy już gotowi do kolejnego wyzwania, poza dwoma wcześniejszymi. Także rozpoczynamy pracę nad kolejnymi realizacjami. Bardzo specjalistyczne obiekty budowlane. Nie są to klasyczne obiekty użyteczności publicznej, jest to połączenie funkcji zarówno obronności, jak i funkcji edukacyjnej, funkcji publicznej. Tak naprawdę taką technologią najistotniejszą są, wbrew pozorom, kondygnacje podziemne. Tak więc tutaj jest naprawdę szeroka gama specjalistycznych opracowań, od badań geologicznych, po przede wszystkim obliczenia konstrukcyjne i założenia projektowe, tak aby ten obiekt spełniał wszystkie najnowsze obostrzenia i normy związane z obronnością państwa.
13: Mówił Dariusz Kuźmiński, wykonawca projektów. Przedtem podpisano umowy na zaprojektowanie hali sportowej z miejscem ukrycia przy szkole Iwaszkiewicza oraz parkingu z miejscem ukrycia przy ogrodniku. W sumie na projekty starostwo pozyskało 2,5 miliona złotych z Urzędu Wojewódzkiego.
6: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Burmistrz miasta Sochaczew odwiedził schronisko dla zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzone przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych, gdzie podpisał umowę na świadczenie usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszego miasta. Podczas wizyty burmistrz miał okazję zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje schronisko. Wizyta potwierdziła, że zwierzęta mają zapewnioną profesjonalną opiekę, bardzo dobre warunki bytowe oraz właściwą opiekę weterynaryjną. Schronisko nie tylko zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom, ale również aktywnie poszukuje dla nich nowych, odpowiedzialnych właścicieli. Sochaczewski ratusz przypomina, że o rannych lub porzuconych zwierzętach o każdej porze dnia i nocy oraz 7 dni w tygodniu można informować dyżurnego miasta Sochaczew. Numery telefonu znajdują się na stronie Urzędu Miasta i na tusochaczew.pl. I zmieniamy temat. Policjanci zatrzymali do kontroli kierującą Toyotą, która na drodze krajowej w miejscowości Korzuszki Parcel przekroczyła dopuszczalną prędkość o 59 km na godzinę. Kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł, a na jej konto trafiło 13 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi od 3 marca przepisami, policjanci zatrzymali również jej prawo jazdy.
0: W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji.
15: Tak pięknie się zaczęło. W lutym, w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się, najpierw kremlowska propaganda zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
0: Ostatnio doszło do przynajmniej kilku głośnych ataków na Ukraińców mieszkających w Polsce. W Bielsku-Białej mężczyzna w autobusie w wulgarny sposób odniósł się do młodych Ukrainek. Został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty znieważenia trzech osób i naruszenia nietykalności jednej z nich.
16: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 są zaginione wskutek rosyjskiego ataku na cywilny statek. Według ukraińskich władz Rosjanie ostrzelali jednostkę pod banderą Gwinei-Bissau płynącą na Morzu Czarnym. Trwają poszukiwania zaginionych. Ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie ostrzeliwane przez Rosję, to m.in. szlak eksportu ukraińskiego zboża. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą się liczyć z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od pogody.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: A na termometrze 15 stopni. Słońce przed chwilą tak pięknie wyszło i chciałem powiedzieć: dzień dobry, kawalerze. Miło Cię widzieć tutaj, pospało się trochę, ale już zniknęło, więc chyba po żartach. Natomiast, moi drodzy, dzisiaj nie nastawiajmy się na wysokie temperatury, do 21 stopni w Sochaczewie. No i niestety chmury nam będą towarzyszyć w tym tygodniu praktycznie do weekendu. Nieco chłodniej nam się zrobi w okolicy czwartku, ale potem w weekend znów temperatura nam się szarpnie trochę w górę do 26-28 stopni. Ma być bez deszczu i ma być pogodniej. To jest chyba najważniejsza informacja. Niech tak będzie.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 6 minut minęło od godziny 7. Radio Sochaczew dla Was gra 20 lipca w poniedziałek. Czesław Małgorzata, Hieronim, Paweł, Leon i Czesława dziś świętują imię. Mamy Międzynarodowy Dzień Szachów, więc moi drodzy, poniedziałek robi nam wszystkim szachmat i nie można odpuścić. Ale są powody do radości, na przykład dr Alban, Singin' Alleluja już teraz.
8: Dzień dobry, lato!
19: 94,9 FM.
12: Są lekarze, którzy zgarniają kokosy i leczą. Są też lekarze, którzy nie leczą i pewnie też zgarniają kokosy, czyli właśnie dr Alban. Natomiast za moment Olivia Adams, a potem w nawiązaniu do zwycięzców mundialu adekwatny hit dnia. Także nic, tylko zostańcie z nami i słuchajcie Radia Sochaczew.

0: 14 minut minęło od godziny 7, moi drodzy, szukałem, analizowałem, jeżeli chodzi o hit dnia, co tutaj takiego błyskotliwego może wpaść w ucho w nawiązaniu do finału Mistrzostw Świata, bo przecież Hiszpanie grali z Argentyną i Enrique Iglesias przychodzi do głowy i przecież J-Lo po hiszpańsku pięknie śpiewa i tych wokalistów jest na całym świecie mnóstwo, natomiast tak sobie myślę, biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, że w życiu trzeba czekać na odpowiedni moment, nie wolno się spieszyć, by popełnić jakiś tam błąd i warto być cierpliwym. Nawet kosztem żelaznej obrony i dyscypliny, kosztem swoich indywidualnych akcji na rzecz drużynowego, fantastycznego trzymania się na przykład całą formacją w obronie. Hiszpanie wczoraj to robili rewelacyjnie, na tyle, że Argentyna po prostu bezcelnego strzału zakończyła ten finał. 3 strzały oddane w ogóle w meczu. No i myślę, że ten numer będzie idealny w nawiązaniu do naszych mistrzów i z takim przesłaniem, żebyśmy byli konsekwentni po prostu w tym, co robili.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Despacito, czyli powolutku. Z pozdrowieniami dla reprezentacji Hiszpanii.
4: Fonsi! Tigua!

0: Tito.
1: Był to hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
4: 19 minut minęło od 7. Moi drodzy, na pewno kojarzycie portal tusochaczew.pl i kojarzycie zakładkę co, gdzie, kiedy. W związku z tym dalsze odliczanie i za moment tam zajrzymy. Opowiem wam też o wydarzeniach, które miały miejsce w miniony weekend i było co robić, było co potańczyć w Sochaczewie.
5: Radio Sochaczew. Reklama.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

26 minut minęło od 7, moi drodzy, Sanach na horyzoncie, ale wcześniej ABBA. Sprawdzimy też za moment sytuację na drogach. Natomiast mieliśmy w weekend w amfiteatrze tańce świata i możliwość poznania tanga argentyńskiego, ale będziemy też mieć w kolejny weekend młodzieżyńskie fajfy, doskonale znaną imprezę taneczną. Wójt gminy Młodzieżyn Monika Pietrzyk, gminna biblioteka publiczna oraz gminny ośrodek kultury w Młodzieżynie właśnie zapraszają na potańcówki na dechach z kapelą na żywo. Te imprezy odbywały ją się mniej więcej co dwa tygodnie, 8 sierpnia i 22 sierpnia będziemy mieć kolejne, więc żebyście nie zostali na lodzie i nie przegapili, to 25 już ta ważna imprezka i potańcówka. Natomiast tego dnia też będzie działo się w Sochaczewie w amfiteatrze, ale o tym pewnie wiecie, więc co jakiś czas będę też o tym przypominał. Także przed godziną 8 kilka słów na temat tego, co Sochaczew będzie miał do zaoferowania w najbliższy weekend. ABBA, Mamma Mia już teraz.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: No to jazda, moi drodzy. Jeżeli ruszacie w dalsze trasy, wyjeżdżacie na wakacyjne kierunki na południe czy na północ Polski, te drogi wylotowe z Sochaczewa wyglądają nieźle. Najgorzej tradycyjnie ulica Warszawska i Aleja 600-lecia, tutaj samochodów więcej i czekacie na przejazd na światłach. Obwodnica w pełni przejezdna, na Piłsudskiego 15 sierpnia czy w Trojanowie nie postoicie. Sporo aut może w okolicy Żyrardowskiej i tutaj, gdzie 50-ką możecie dojechać do A2, natomiast sama A2 przejezdna w obu kierunkach, ciasno też na odcinkach 92 i 580, czyli między Sochaczewem a Stolicą. Sporo aut właśnie dojeżdża do stolicy. Błonie to miasto pokonacie nieco wolniej, ciasno też między Ołtarzewem a Pruszkowem i w Ożarowie Mazowieckim. Przez Leszno bez utrudnień, Stare Babice, Latchorzew tutaj też nie postoicie, także spokojnych podróży Wam życzę, a jeśli chcecie informować innych o utrudnieniach, to 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

9 minut do godziny 8 to jest niezła propozycja, żeby się pobudzić i rozbudzić jak na poniedziałek. Shake It Off, czyli Taylor Swift. Moi drodzy, wiecie co podobno pomaga, jeżeli człowiek jest padnięty? Drzemka, taka 15-20-minutowa, czasem 30-minutowa po weekendzie albo po nieprzespanej nocy. Natomiast nie wiem, czy od drzemki można dzień w pracy zaczynać. W każdym razie, jeżeli z wami ciężko i potrzebujecie się pobudzić, to kilka porad w związku z tym po godzinie 8 w Radiu Sochaczew. A teraz Calvin Harris, potem Victoria Kida, Księga Żywiołów, Co Mi Tam. No i o godzinie 8 wiadomości, te lokalne i te z kraju i ze świata.

0: autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
8: Na zegarze godzina 8 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
9: Nowe lampy fotowoltaiczne pojawią się w gminie Iłów. Chodzi o wsparcie z budżetu Mazowsza. Dzisiaj na terenie powiatu rusza zbiórka elektroodpadów. Za chwilę o tym, gdzie będzie można je oddawać. Nowy dowódca 37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. W tym serwisie więcej na ten temat. Oskar Tomczyk, zapraszam. Gmina Iłów pozyskała środki na modernizację oświetlenia. W sumie w ramach programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego Mazowsze dla klimatu do gminy trafi blisko 100 tysięcy złotych.
10: To jest 50% dofinansowanie do zadania, które polega na montażu 28 lamp fotowoltaicznych energooszczędnych typu LED. Natomiast one są zasilane z akumulatora, prawda? Więc nie są sieci energetycznej. I takich lamp w tej chwili mamy już 192 i w tym roku przybędzie 36, bo wcześniej z MIAS-u, to jest też marszałkowski program, powstanie 8 w sołectwach i teraz 28 nowych lamp.
9: Mówił wójt Jan Kraśniewski. Oprócz wspomnianych lamp fotowoltaicznych na terenie gminy znajduje się już blisko 1000 lamp energooszczędnych zasilanych prądem. Dzisiaj rusza zbiórka elektroodpadów. Dochód z niej zostanie przekazany na leczenie Antosia Wysockiego. Akcja będzie realizowana w Sochaczewie i wszystkich gminach naszego powiatu, choć nie wszędzie w tym samym czasie.
11: Jako pierwsze wezmą udział gminy Sochaczew i Iłów. Kolejne gminy będą dołączać sukcesywnie i pierwszy termin to jest od 20 do 31 lipca w gminie Sochaczew. W gminie Sochaczew kontener stanie na terenie Szok, natomiast w gminie Iłów kontener będzie wystawiony przy ulicy Płockiej 3. Jest to plac naprzeciwko szkoły podstawowej w Iłowie.
9: Elektroodpady będzie można oddawać w wyznaczonych godzinach lub po wcześniejszym kontakcie z operatorem. Antoś Wysocki ma 6 lat i wymaga specjalistycznego leczenia.
11: Antoś choruje na wiele chorób. Główną chorobą to jest rozszczep kręgosłupa i wodogłowie i pęcherz neurogenny, gdzie wymaga cewnikowania, tak? Ale tego jest dużo, jest niedowład kończyn dolnych, dlatego porusza się na wózku inwalidzkim i wiemy, że już na pewno, że nigdy nie stanie na własnych nóżkach, zawsze będzie ten wózek mu towarzyszył.
9: I zmieniamy temat. Jest nowy dowódca 37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Został nim podpułkownik Marek Janczak, który przejął sztandar jednostki podczas uroczystości, która odbyła się na Placu Apolowym Jednostki w Bielicach. Wtedy podziękowano również dotychczasowemu dowódcy podpułkownikowi Bartoszowi Roszkowi za profesjonalizm w kierowaniu 37. Sochaczewskim Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej. Symboliczne przekazanie sztandaru jest wyrazem przejęcia odpowiedzialności za dowodzenie dywizjonem oraz kontynuację jego tradycji i misji.
12: Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe. F-16 z Niemiec i F-35 z Wielkiej Brytanii. Na Bliski Wschód lecą też samoloty cysterny. Według New York Times wniosek jest oczywisty. Trump wzmocni ataki na Iran. A Irańczycy poinformowali dziś, że uderzyli w amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie i że doszło do eksplozji tankowców w cieśninie Ormus, kluczowej dla światowego transportu ropy. To wszystko winduje cenę ropy. Brent kosztuje teraz $90 za baryłkę. Drożeją więc paliwa na stacjach, już zdrożały o kilkadziesiąt groszy, a ma być jeszcze więcej. Według ekspertów za diesla zapłacimy niedługo prawie 8 zł, a za benzynę średnio 7,30. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu uciął spekulacje na temat powtórki tzw. programu CPN, czyli nakładania limitów cen. Jak mówi, powtórka byłaby zbyt kosztowna. Budżet państwa nie może sobie na to pozwolić. Ostatnie limity na stacjach kosztowały krajową kasę prawie 5 miliardów złotych.
13: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Pozostał niecały tydzień do jarmarku Świętego Dominika. To będzie 766. jarmark w historii. Impreza, która ściąga do Gdańska gości z całej Polski. W tym roku będzie wyjątkowa, bo mniejsza niż zwykle. Remonty w centrum Gdańska przesuną jarmark o kilka ulic, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka jarmarku Świętego Dominika.
14: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
12: Ceremonia otwarcia jarmarku dominikańskiego już w najbliższą sobotę.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Powiem Wam, że jeżeli wyczekujecie słońca, to ten tydzień po prostu trzeba odbębnić i przetrwać. Nieco cieplej w weekend niż teraz. W tym momencie mamy 15 stopni w Sochaczewie, dziś maksymalnie 21, ale temperatura odczuwalna będzie niższa. Noc spokojna przed nami na poziomie 15 stopni, więc powinno spać się całkiem nieźle. 19 stopni jutro, 21 w środę, 18 w czwartek i w czwartek może nieźle popadać i do 26 stopni w weekend. Ciepły także początek przyszłego tygodnia i cały przyszły tydzień z temperaturami od 26 do 28 stopni.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
8: Ależ lubię ten numer. In the Shadows, The Rasmus. 6 minut po godzinie 8 w Radiu Sochaczew. Dużo dobrej muzyki w tej godzinie, to mogę obiecać. Za moment też kilka słów o tym, co postawi nas na nogi, jeżeli poniedziałek przytłacza. Wasze porady na 94,9.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
1: A teraz ta, która bawiła publiczność w przerwie meczu i to wjechała na stadion w towarzystwie Ronaldo, Brazylijczyka i Ronaldinho, czyli Madonna Celebration w Radiu Sochaczew. Za moment Kwiat Jabłoni.

0: 20 minut minęło od godziny 8. Co pobudza, moi drodzy, muzyka w Radiu Sochaczew to na pewno i zimny prychol też pomoże. Więc jak macie chwilę przed wyjściem do pracy, to zimny prysznic może być pomysłem niczego sobie. Co jeszcze o tym w Radiu Sochaczew za momencik.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: W

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, lato.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

Peace of your heart, oczywiście 30 minut minęło od 8. Wysłuchacie Radia Sochaczew, moi drodzy. J-Lo i Pitbull na horyzoncie, potem sprawdzimy sytuację na drogach. Natomiast w kwestii tego, co postawi na nogi, gdy noc była ciężka, weekend za bardzo udany i trzeba teraz wziąć się w garść w pracy. Wspominałem wam drzemki, choć nie zawsze można. Szybki, chłodny prysznic, ale okazuje się, że i gamę napojów, które pomagają, mamy dość sporą. Woda z cytryną, często zimna woda z cytryną, jest takim kopem i od tego warto zaczynać dzień, bo podobno działa szybciej niż kawa. Woda z imbirem, zielona herbata czy matcha też będą dobrymi pomysłami. A jeśli chodzi o takie aktywne pobudzenie, to bardzo dobrze sprawdzą się różnego rodzaju bodźce związane z kondycją naszego organizmu. Podskoki, skłony, wymachy ramion, wszystko to połączone z oddechem, co pomoże nam się nieźle dotlenić i rozruszać, i to podobno także działa niezwykle orzeźwiająco. To może 20 pajacyków, 20 skłonów, wymachów ramion i to nieważne, że współpracownicy będą się dziwnie patrzeć. Najważniejsze, żeby zadziałało.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: Nie za wiele zmieniło się w porównaniu z minioną godziną. No może troszeczkę większy ruch w Sochaczewie, ale nadal w wielu miejscach pojedziecie płynnie, bez utrudnień. Ale nieco wolniej na przykład Okrzei Piłsudskiego, na Olimpijskiej czy ulicy Warszawskiej, gdzie czekacie oczywiście na światłach. W pozostałych miejscach drogi raczej przejezdne, ale ją 600-lecia też troszeczkę wolniej. No i z Gawłowskiej, jak wyjeżdżacie do Płockiej, to też chwilę trzeba tutaj na ten wyjazd odczekać. Wylotówki przejezdne, ciasno na odcinkach między Sochaczewem a Stolicą, 92 i 580. No i te drogi, które przecinają A2, czyli odcinek między Błoniem a Grodziskiem Mazowieckim i Ołtarzewem i Pruszkowem. Tutaj też samochodów, zwłaszcza tych większych dostawczych, sporo. Północne rejony, droga do Wyszogrodu, czy zachodnie, południowo-zachodnie, czyli 92 w kierunku Łowicza. Tutaj te odcinki pozostają przejezdne. Nawet dalsze rejony, jeżeli gdzieś tam planujecie podróże, to pora wczesna jest niezła, żeby wyjechać wolniej. Pojedziecie wyłącznie przez większe miasta. Na prostych odcinkach ruch odbywa się płynnie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 4 minuty do godziny 9. Moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się, co dobrego przyniosą najbliższe dni, także w kontekście wydarzeń sportowych, to będę miał dobre informacje, zwłaszcza dla miłośników kolarstwa, bo wielki, znany w naszym regionie wyścig wraca na mazowieckie szlaki, właściwie naszego powiatu szlaki także. O tym i nie tylko w naszych serwisach sportowych, bo będzie i sport lokalny oczywiście i będzie także będą także wiadomości nasze lokalne, te najważniejsze, więc nie ma co odchodzić od radioodbiorników. Zostańcie z nami, za moment godzina 9.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
1: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest 9:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Remont wejścia do jedynki stanie się faktem. Za chwilę szczegóły inwestycji. Kolejne dwa ważne budynki powstaną przy szkołach powiatu. W tym serwisie także o ustawie przyjętej przez Sejm, którą warto się zainteresować. Dlaczego? O tym za chwilę. Oskar Tomczyk, zapraszam. W najbliższych dniach rozpoczną się prace remontowe zabytkowych krużganków przy szkole podstawowej numer 1 w Sochaczewie. Inwestycja ma nie tylko aspekt estetyczny, ale także ma być zwieńczeniem wyjątkowego jubileuszu.
12: Będzie zmieniona cała elewacja wejścia, dawnego wejścia do budynku. Także naprawdę jesteśmy wdzięczni za to, że otrzymaliśmy pieniążki od organu prowadzącego i możemy to zrobić. Myślę, że będzie to takim uwieńczeniem tego, że przygotowujemy się do jubileuszu 110-lecia szkoły i na pewno będzie to bardzo ładnie wyglądało. To po pierwsze. Po drugie, chcemy też ufundować właśnie taką tablicę pamiątkową z okazji tego jubileuszu. Na pewno zmieni to całkowicie wygląd szkoły.
11: mówiła dyrektor szkoły Katarzyna Orzelska. Remont szkolnych krużganków obejmie przede wszystkim odnowienie starej elewacji. Obchody jubileuszu planowane są na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. Starostwo powiatowe w Sochaczewie wykonało kolejny ważny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla dwóch ważnych budynków na terenie powiatu. Chodzi o budynki przy 80-ce oraz szkole w Erminowie.
13: Podpisujemy następne umowy na projekty budowlane właśnie w szkole specjalnej w Erminowie oraz w tak zwanej sochaczewskiej 80-ce. Jest to bardzo ważny krok właśnie do tego, żebyśmy mieli dla naszych mieszkańców powiatu sochaczewskiego zapewnione bezpieczeństwo. Co prawda jeszcze do realizacji troszeczkę czasu minie, ale już robimy ten pierwszy krok. Pozyskaliśmy 2,5 miliona na właśnie te projekty obrony cywilnej i ochrony ludności.
11: Mówiła wicestarosta Anna Pawłowska. A Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą osobiste konta inwestycyjne, tak zwane OKI, tworząc nowy instrument długoterminowego oszczędzania i inwestowania, który ma wejść w życie z 1 stycznia 2027 roku. To, co może cieszyć, to zwolnienie z płacenia podatku Belki.
14: W tej ustawie, którą przyjęliśmy, jest zwolnienie z tego podatku Belki dla inwestycji do 100 tysięcy złotych, czyli te 100 tysięcy złotych będzie można zainwestować bez podatku Belki. Będzie pewne ograniczenie, że do 25 tysięcy złotych będzie to dotyczyło na przykład obligacji skarbowych, na których można w sposób bardziej taki prosty jakby zarobić te środki finansowe, ale w różnego rodzaju inne instrumenty finansowe. Myślę, że to będzie z pożytkiem, bo wszyscy zaczniemy się wtedy tym interesować, a ten podatek Belki to rzeczywiście duże uproszczenie, wyjście naprzeciw i do tych 100 tysięcy złotych będzie on wyłączony. To bardzo dobrze, bo wszyscy wiemy, czy przy lokatach, czy przy naszych oszczędnościach zawsze ten podatek się odejmuje, on stanowi istotne uszczuplenie w tym, co zyskujemy na tej lokacie.
11: Tłumaczył na antenie Radio Sochaczew poseł Adam Orliński.
15: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
18: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Bartek Staniaszek, czas na sport. Piotr Strożek i Michał Kobierecki zagrali najlepiej w trzecim turnieju Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Rywalizacja toczyła się na plaży miejskiej w sobotnie przedpołudnie. Było z kim powalczyć, bo łącznie na piasku stawiło się 8 par. Organizatorem cyklu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. A biegaczy zachęcamy do szlifowania formy. Renata Kubik z Mosiru przypomina o flagowej sochaczewskiej imprezie biegowej.
19: 43. półmaraton szlakiem Walknem Bzurą odbędzie się 30 sierpnia. Trasa tradycyjna z Kamiona do Sochaczewa, wytyczona, sprawdzona też. Link do zapisów na naszych stronach internetowych, na fanpage'u półmaratonu szlakiem Walknem Bzurą na Facebooku, na stronie Timesport, więc zapraszamy serdecznie. Podczas półmaratonu też przypominam, że odbędą się też biegi dla dzieci.
0: W najbliższą środę, 22 lipca, rozpocznie się 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Tym razem rozpocznie się on nie w Teresinie jak wcześniej, ale na rynku w Błoniu. Pierwszy etap Błonie-Leszno poświęcony będzie świętej pamięci Andrzejowi Bławdzianowi, kolarzowi, olimpijczykowi i wieloletniemu mieszkańcowi gminy Błonie. A kolejne etapy już 23 lipca w Grodzisku Mazowieckim, 24 lipca w Teresinie. Zakończenie tradycyjnie zaplanowano 25 lipca w Kozienicach. W peletonie zobaczymy niemal 180 kolarzy z całego świata. Zawodnik klubu maratończyka Aktywni Sochaczew zanotował świetny występ w 80. Mistrzostwach Polski do lat 20 Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W piątek Szymon Pilichowski wystartował w najważniejszej imprezie sportowej kategorii junior w Polsce i ukończył bieg na 400 metrów w czasie 49.79. Tym samym został on 19. zawodnikiem w kraju w swojej kategorii. Trenerem utalentowanego zawodnika jest Emanuel Zimny. Już w najbliższą sobotę, 25 lipca, odbędzie się uroczyste poświęcenie nowego nagrobka i upamiętnienie pierwszego prezesa i współzałożyciela Bzury świętej pamięci Stanisława Poznańskiego. Uroczystość odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Trojanowie o 9.30.
15: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
18: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
20: 94,9 FM.
15: Dzień dobry, lato!
0: No to Walking on Sunshine, czyli pozytywne, słoneczne melodie w Radiu Słuchacze w 6 po 9. W tej godzinie na pewno rozmowa z gościem dnia, a do tego zerkniemy sobie na tusłuchacze.pl i znów porozmawiamy o wydarzeniach nadchodzącego weekendu. Za moment Ray Dalton.

0: time.
1: 13 minut minęło od godziny 9, moi drodzy, a w Radiu Sochadze cały czas będziemy wam przypominać o fantastycznej imprezie, czyli Disco Bzura. To wszystko 25 lipca, czyli już w najbliższą sobotę. Atrakcji będzie mnóstwo, bo amfiteatr wypełni się dźwiękami Disco Polo w najlepszym wydaniu. W związku z tym oczywiście recepta na udaną sobotę jest bardzo prosta. Zapraszamy wszystkich właśnie na Disco Bzurę. Od godziny 16 Playboysi na scenie, potem Dave, Chadoman, Miły Pan i Spontan, więc mnóstwo atrakcji. Także trzymam kciuki, żeby frekwencja była zacna, bo o to, co działo, dziać się będzie na scenie, się nie martwię, bo jak byliście z nami w zeszłym roku, to wiecie, że jest ogień.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
5: Słyszysz? Tak, do Ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
6: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Helio S.A. Dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
15: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Monika Kacprzak z Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Jest z nami również pani Milena Wysocka, mama Antosia, o którym więcej za chwilę. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Rusza akcja charytatywna na rzecz Antosia Wysockiego. Tym razem będzie można nie tylko wesprzeć leczenie chłopca, ale też zrobić coś dobrego dla środowiska. Pani Moniko, proszę o kilka słów na temat tej akcji. Kto ją organizuje i na czym dokładnie będzie polegać?
16: Akcję organizuje Fundacja Odzyskaj Środowisko, która zajmuje się charytatywnymi zbiórkami na rzecz potrzebujących, łącząc działania proekologiczne z realną pomocą potrzebującym. I wspólnie z tą fundacją akcję przeprowadza Fundacja Świat na Tak, tu na miejscu lokalny komitet organizacyjny oraz poszczególne gminy powiatu sochaczewskiego. I jako pierwsze wezmą udział gminy Sochaczew i Iłów. Kolejne gminy będą dołączać sukcesywnie. Już mamy informacje zwrotne, że gminy są zainteresowane ze względu na okres urlopowy. Te terminy zbiórek, które trwają od 7 do 10 dni w poszczególnych gminach, będą te terminy ustalane. I pierwszy termin to jest od 20 do 31 lipca w gminie Sochaczew i w gminie Iłów.
15: W których miejscach staną te kontenery?
16: W gminie Sochaczew kontener stanie na terenie Szok w miejscowości Kąty 1A i będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 14-15 oraz w soboty od 9 do 15. I oczywiście, jeżeli poza tymi godzinami ktoś miałby sprzęt do oddania, jest udostępniony telefon kontaktowy, będzie można zadzwonić i zostanie ten kontener udostępniony. Natomiast w gminie Iłów kontener będzie wystawiony przy ulicy Płockiej 3. Jest to plac naprzeciwko szkoły podstawowej w Iłowie, tam gdzie stoi kontener na tekstylia i będzie można przynosić elektryczne śmieci w godzinach 8-15.30.
15: Jakiego rodzaju elektroodpadów oczekujecie?
16: Elektryczne odpady i elektroniczne, czyli sprzęt komputerowy, drukarki, telefony, telewizory, pralki, wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny.
15: Dlaczego właściwie Komitet Ośmiu Wspaniałych zaangażował się w akcję? Wiem, że jest drugie dno.
16: Jest drugie dno, tak, ale bardzo wartościowe i pozytywne jest to drugie dno. Kiedy Milenka skontaktowała się ze mną, ja pozwolę sobie mówić tak Milenka, bo my się znamy już długo, 20 lat, bo Milenka jest laureatką konkursu Ośmiu Wspaniałych. Była laureatką pierwszej edycji. W 2006 roku została zgłoszona przez dyrektor szkoły w Kozłowie Biskupim, gdzie była uczennicą trzeciej klasy gimnazjum, a później kontynuowała swoją działalność wolontariacką w 80. i też właśnie była nominowana do konkursu. No i kiedy Milenka skontaktowała się ze mną i poprosiła o taką zbiórkę, bo dla Ignasia organizowałam, tylko już jako przedszkole organizowaliśmy numer 4, to oczywiście zainteresowałam się, jak tu można pomóc. Natomiast okazało się, że zmieniły się też zasady, bo Fundacja Odzyskaj Środowisko teraz organizuje zbiórki w gminach powyżej 40 tysięcy mieszkańców, więc już nie mogłaby być to jedna gmina, co najmniej dwie. No i jak tutaj z panią Aleksandrą z fundacji rozmawiałyśmy, no winą co najmniej dwie gminy, no to od razu połączyłam kropki. Konkurs Ośmiu Wspaniałych, 8 gmin, nasza laureatka, co najmniej dwie gminy, no to dlaczego jak dwie, to nie 8 gmin, prawda? I też dodam, że w Fundacji Świat na Tak bardzo pozytywnie ta inicjatywa została przyjęta i mam już informację od prezes fundacji, że również Warszawa dołączy do tej akcji. Będzie to jesień, wrzesień, październik. Tam też będą wystawione kontenery, więc szykuje się naprawdę gruba akcja.
15: To faktycznie jest bardzo dobra wiadomość. Pani Mileno, z tego wynika, że pani ta działalność wolontariacka, charytatywna nie jest obca.
17: No nie, ja już właśnie tak w szkole tutaj podstawowej, w gimnazjum gdzieś tam zaczęłam się udzielać, tym bardziej, że w rodzinie też były osoby niepełnosprawne, więc no temat nie był obcy. W gimnazjum właśnie też organizowałam taki koncert dla dzieci z domu dziecka, więc gdzieś tam cały czas starałam się pomagać, tak? Później właśnie w szkole średniej, no to jeszcze bardziej to się rozwinęło, więc mogłam się wykazać, że tak powiem. No i teraz to dobro, które gdzieś ja przekazywałam innym, wróciło do mnie i wydaje mi się, że nawet nie z podwójną, tylko jeszcze większą siłą, tak? Bo jest dużo osób, które nas wspierają cały czas. Nie tylko finansowo, ale też właśnie dobrym słowem, obecnością po prostu, tak? Z nami. Więc no nie czuję się, że zostajemy sami z tym wszystkim, tak? Także to jest takie budujące. No i to dobro wraca, dobro wraca.
15: O Antosie już słyszeliśmy niejednokrotnie. Były organizowane przedtem różne wydarzenia, które miały na celu przybliżyć was gdzieś no, do leczenia chłopca. Na co choruje Antoś?
17: No Antoś ktoś choruje na wiele chorób, tak? Tutaj tak myślałam, żeby to wszystko wymieniać, ale tego jest naprawdę dużo. Główną chorobą to jest rozszczep kręgosłupa i wodogłowie i pęcherz neurogenny, gdzie wymaga cewnikowania, tak? Ale tego jest dużo. Jest niedowład kończyn dolnych, dlatego porusza się na wózku inwalidzkim i wiemy, że już na pewno, że nigdy nie stanie na własnych nóżkach. Zawsze będzie ten wózek mu towarzyszył. No i dochodzą gdzieś tam nowe problemy zdrowotne, z którymi musimy walczyć. Niestety system tutaj NFZ, odległe terminy są po prostu, tak, do specjalistów, więc wielokrotnie musimy korzystać z prywatnych wizyt lekarskich. Także dlatego te wsparcie finansowe dla nas jest ogromnie ważne cały czas, tak, bo Antek wymaga stałej rehabilitacji, nie tylko ruchowej, ale też wsparcia psychologa, terapia SI, terapia ręki, także tego jest no dużo, tak, codziennie jakieś zajęcia, po 2-3 zajęcia dziennie ma, więc i tego czasu na odpoczynek też jest, no niestety mało, mimo tego, że ma te 6 lat, no to pracy ma dużo.
15: Jakim dzieckiem jest Antek?
17: Jest wstydliwym dzieckiem, jak ktoś tak z boku, no, nowy, obcy dla niego, no to jest wstydliwy, ale też jest takim dzieckiem, które chce poznawać świat, mimo tego, że właśnie ma te ograniczenia, to próbuje, zauważa już to, że jest inaczej, tak, że on na przykład nie może wejść po schodach, jak inni wbiegają, albo, no nie wiem, nie może zagrać w piłkę, ale próbuje to obejść tak, żeby też mógł brać udział w tych zabawach i ogólnie jest takim dzieckiem, które ma chochliki w oczach. Próbuje coś tam, że tak powiem, zmajstrować gdzieś tam, no i uśmiechniętym. Nawet jak się źle czuje i pytamy się go, Antoś, czy wszystko w porządku? Tak, tak, on się dobrze czuje, mimo tego, że widać, że jest ciężko. Także takim, no pozytywnym, tak, pozytywnym dzieckiem jest.
15: W jaki sposób jeszcze można wesprzeć Antosia?
17: Antoś należy do Fundacji Serca dla Maluszka i tam, jeżeli ktoś miałby życzenie i by mógł nas wesprzeć, to tam można przekazać darowiznę. Ostatnio mieliśmy akcję zbierania paragonów przez aplikację i też nadal to funkcjonuje, tylko już nie zbieramy tak stacjonarnie, tylko kto chce w aplikacji może wesprzeć i to wtedy przez się pomaga i tam też Antoś należy. No i teraz właśnie ta zbiórka elektrośmieci to by było też bardzo dużym wsparciem dla nas, tak? Przekazanie tych elektrośmieci. No i tutaj nie wiem, czy bym mogła napomknąć, ale w najbliższym czasie, jeżeli wszystko już będzie dograne, będziemy prowadzić też zbiórkę zużytych tuszy do drukarek, ale to dopiero będzie informacja pod koniec sierpnia, wrzesień.
15: Ale już teraz warto zachować sobie w domu, tak. Nie wyrzucać, czekać na lepszy moment.
17: Tak, czekać na informacje tutaj od nas.
15: To na zakończenie proszę jeszcze o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w zbiórce elektroodpadów.
16: Zachęcamy wszystkich mieszkańców. Nie trzeba być mieszkańcem gminy Sochaczew czy Iłowa, które na początku udostępniają te kontenery. W kolejnych terminach będą kolejne miejsca w innych gminach wyznaczane, więc generalnie, jeśli nie jesteście państwo na urlopie, to można zrobić porządek, przejrzeć piwnice, przejrzeć strychy i to, co niepotrzebne, to, co zalega, przynosić sukcesywnie w tych wyznaczonych terminach. W pierwszym terminie to właśnie 21-31 lipca. Fundacja Odzyskaj Środowisko zajmie się profesjonalnym przetworzeniem, utylizacją tego sprzętu, a fundusze pozyskane z tego zostaną przekazane na fundację, która przekaże bezpośrednio Antosiowi na leczenie, na rehabilitację. Także zapraszamy. Można zrobić coś dobrego dla środowiska i można zrobić, co jeszcze ważniejsze, coś dobrego dla drugiego człowieka. I tutaj tak jak w przypadku Mileny, która przed laty sama pomagała innym jako młodziutka dziewczyna, już miała to serce otwarte na pomoc innych, to teraz to dobro do niej wraca i to dobro może wrócić za pośrednictwem państwa. Także z góry już dziękujemy, bo wiemy, że odzew na pewno będzie duży.
15: W samym Sochaczewie jeszcze nie wiemy, kiedy się pojawi i gdzie.
16: Będą ustalane terminy. Wszystkie gminy są poinformowane, więc będziemy na pewno informować. I tak generalnie w każdym terminie po 2 gminy będą miały wystawione kontenery, więc będziemy informować o następnej akcji.
15: Trzymamy kciuki w takim razie za powodzenie i dużo zdrówka życzymy dla Antosia, dla jego mamy. Bardzo już dziękuję za rozmowę i przypomnę, że w naszym studiu były Monika Kacprzak z Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Samorządowego Konkursu Nastolatków 8 Wspaniałych i Milena Wysocka, mama Antosia.
16: Dziękujemy.
18: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 7 minut do godziny 10. Zbliżamy się powolutku do wiadomości w Radiu Sochaczew, do także informacji sportowych. Natomiast ważny apel jeszcze pani dyrektor Izabeli Wojdyno z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na temat przerwy technologicznej. Ta rokrocznie odbywała się w czerwcu, w tym roku mamy inny termin.
1: Przerwa technologiczna w tym roku jest w innym terminie, ponieważ zawsze była w czerwcu. Tym razem zamykamy pływalnie od 24 sierpnia. Do końca września będą tutaj trwały prace modernizacyjne, nie tylko związane z wymianą wody, ale również przed nami ogromne przedsięwzięcie związane z wymianą dwóch filtrów basenowych oraz z montażem nowych nagrzewnic. Także prosimy o cierpliwość, a od października wracamy tutaj z naszymi stałymi zajęciami na pływalni.
2: Radio Sochaczew 94,9 FM. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: To ja dorzucam jeszcze Antka Smykiewicza, Cud w Radiu Sochaczew, a za moment o 10 wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
9: Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 10.
10: To decyzja polityczna nie przyniesie przełomu w ustaleniach historyków dotyczących Wołynia. Tak twierdzi historyk z Polskiej Akademii Nauk, profesor Tomasz Stryjek. Naukowiec skomentował ostatnią zapowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni na Wołyniu. Problem w tym, że te archiwa w dużej mierze były już otwarte, zauważa profesor Stryjek.
11: Według naszej wiedzy, tych, którzy z nich korzystali, no zostały one, te zasoby, udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
10: Zgodnie z zapowiedzią Zełenskiego dokumenty mają pochodzić ze zbiorów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział przed weekendem ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Oprócz zapowiedzi dotyczących archiwów ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. O chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. To wszystko po tym, jak w połowie tygodnia kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i o Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten ostatni przychylił się do prośby prezesa, z kolei były premier wraz z kilkudziesięcioma parlamentarzystami zamierza w swoim stowarzyszeniu pozostać. Trwa publiczna dyskusja pełna uszczypliwości. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzostwo świata dla Hiszpanii w finale mundialu zespół Luisa de la Fuente pokonał podogrywce Argentynę 1-0. Obrońcy tytułu atakowali rzadko, przez cały mecz nie oddali żadnego celnego strzału, ale dobrze się bronili. Hiszpania przełamała ten opór dopiero w 106 minucie, a gola na wagę tytułu strzelił Ferran Torres. Ciężko tę radość opisać się słowami, mówi bramkarz Unai Simon. Dopiero to do mnie wszystko powoli dociera. Kiedy to się skończyło? Gdy sędzia użył końcowego gwizdka, nie czułem zupełnie nic. To była po prostu myśl, zrobiliśmy to, udało się. Myślę, że dopiero gdy zeszły do nas nasze rodziny, zaczęły nam trochę opowiadać o tym, co same przeżywały. Jestem pewien, że kiedy wrócimy do Hiszpanii, zdamy sobie sprawę, jak szalone było to, co osiągnęliśmy. Argentyna zagrała słabe spotkanie, ale trener Lionel Scaloni ze swoich piłkarzy i tak był dumny. Nigdy nie pozwolę sobie na jakąkolwiek krytykę mojego zespołu. Mam dla niego wyłącznie słowa wiecznej wdzięczności. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda nam się to powtórzyć i że reprezentacja znów zajdzie na sam szczyt. To, czego dokonał ten zespół, jest niesamowicie trudne. Szkoda, że nie byliśmy dziś w stanie rywalizować na czysto piłkarskich warunkach, no ale cóż, nie mamy poza tym na co narzekać. Hiszpania po raz drugi w historii wywalczyła Mistrzostwo Świata. W kapitalnej formie są nasi siatkarze. Podczas ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago wygrali pewnie wszystkie mecze. Dziś pokonali gospodarzy 3-0 i z drugiego miejsca awansowali do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. Fazę zasadniczą wygrała Japonia, która nie przegrała żadnego z 12 meczów. W ćwierćfinale Polska zagra z Ukrainą, pozostałe pary to Japonia, Chiny, Słowenia, Turcja i Włochy, USA. Belg Remco Evenepoel wygrał 15 etap kolarskiego Tour de France z metą na Plateau de Solazon. Drugi był Słoweniec Tadej Pogacar, który zachował żółtą koszulkę lidera. Po kraksie na 21 km przed metą wycofał się dotychczasowy wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard. Włoch Kimi Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoski kierowca Mercedesa wygrał na torze Spa-Francorchamps wyścig o Grand Prix Belgii 10. rundę sezonu. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla.
12: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
13: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Dzień dobry, lato!
14: 94,9 FM.
9: 4 minuty po godzinie 10, mała inspiracja podróżnicza w tej godzinie na 94,9, czyli coś jest dla Was. Jeżeli zastanawiacie się, jak można fajnie, niedrogo i niedaleko spędzić czas, obcować z przyrodą, no to mam pewną propozycję. Do tego wszystkiego propozycja kulinarna, czyli coś na ząb. No i oczywiście informacyjnie 20 dzień lipca, poniedziałek z Radiem Sochaczew, Czesław, Małgorzata, Hieronim. Dziś świętują imieniny, mamy też Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca, a jeśli chodzi o same szachy, to propozycja nauki gry wypływa z biblioteki w Teresinie. Tam bardzo ciekawe zajęcia, więc jeżeli nie macie pojęcia, jak w to się gra, jak się rusza królem i królową, to tam wyjaśnią i wytłumaczą i można po prostu rozszerzyć swoje szachowe horyzonty. Zachęcam!

0: 19 minut minęło od godziny 10. No to co? Zapraszam na tusochacze.pl. Moi drodzy, tutaj pakiet najważniejszych informacji. Wspominałem wam o wydarzeniach związanych z tym, co działo się w Feliksowie, czyli atrakcjach dla fanów motoryzacji. Tutaj był zlot i wakacyjne spotkanie z motoryzacją. Fotogaleria na tusochacze.pl oczywiście. Natomiast są propozycje związane z relaksem i spędzaniem miłego czasu nad Bzurą. Stowarzyszenie nad Bzurą oraz motoprzystań w Plecewicach serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu pod hasłem Kajakiem pośród dziejów, które łączy spływ kajakowy z pieszym zwiedzaniem i rekreacją, a w programie także wspólne ognisko z grillem, koncert muzyki wodniackiej, czyli takie szanty nasze lokalne. Spływ odbędzie się dokładnie 8 sierpnia. W programie o 9 zbiórka uczestników, 9.30 wyjazd właśnie do Muzeum Kolei Wąskotorowej, zwiedzanie, potem o 11 spacer ulicami Sochaczewa w kierunku ruin zamku, więc atrakcji jest mnóstwo, a w dalszej części instruktaż, czyli kajakowe ABC, spływ oczywiście, koncert o 17, więc cały dzień z pakietem atrakcji. To wszystko znajdziecie na tusochacze.pl, na głównej stronie, zachęcam do lektury.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, lato.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: A w poniedziałek, moi drodzy, nie samą pracą żyje człowiek, ale także w naszych myślach powinna pojawić się taka związana z tym, co przekąsić, co zjeść dobrego. I tutaj Pasza Kebab nam pomaga. Oto Park Wójtówka 2D. Na poniedziałek propozycja brzmi następująco. Kebab na cienkim cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Do tego surówka, pomidor, ogórek, cebula. Sosy oczywiście do wyboru, a w zestawie macie także napój. Szczegóły na Facebooku. Polecam Oto Park Wójtówka 2D i życzę smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Dobrze, 5 minut do godziny 11. Moi drodzy, ważny komunikat mam. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej dziś, czyli 20 lipca właśnie w poniedziałek do godziny 13 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców osiedla Malesin. Więc moi drodzy malesinianie, jeżeli potrzeba się wykąpać, no to na razie się nie wykąpiecie. No, trzeba poczekać do godziny 13, do godziny 14 powinno być wszystko załatwione, chociaż znając nasz sochaczewski zakład wodociągów i kanalizacji, to pewnie zaraz w moment, w pół godzinki to wszystko ogarną, bo oni zawsze przed terminem. Także w pewnych kwestiach to bardzo dobrze, że mężczyźni są przed czasem, ale tylko w pewnych.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A to już ostatni dzień lata i odliczamy do godziny 11. Za moment wiadomości.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
0: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Jest punktualnie 11:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Gmina Brochów niemal w całości rozwiązała problemy z ciśnieniem wody. Pomogła inwestycja w Tułowicach. W tym serwisie także o wodzie, ale tym razem w gminie Błonie, która na ten cel otrzymała dotację. Awanse nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego na terenie Sochaczewa i powiatu, łącznie 38 zdanych egzaminów. Oskar Tomczyk, zapraszam. Problemy z ciśnieniem wody na terenie gminy Brochów, które występowały w poprzednich latach, są już prawie zupełnie zażegnane, podkreśla samorząd gminy. To za sprawą funkcjonującej od niedawna stacji podnoszenia ciśnienia w Tułowicach.
9: Bardzo ważna inwestycja, stacja podwyższenia ciśnienia w gminie Brochów powstała i zabezpiecza tereny nadwiślańskie, miejscowości nadwiślańskiej. Bardzo ważna rzecz. Aktualnie należy poprawić automatykę ustawienia, parametry ciśnieniowe. Mamy jeszcze chwilkę na to czasu. Jak to doprecyzujemy, to już będzie na 100% problem zażegnany. W przyszłości dla zabezpieczenia gminy, jeżeli chodzi o wodę, dostęp do wody.
8: Podkreślał wójt gminy Brochów Piotr Szymański. Gmina Błonie otrzymała wsparcie dla gospodarki wodnej. Kwotę w wysokości 100 tysięcy złotych otrzymała gminna spółka wodna. Środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wsparcie zostało przyznane na podstawie wniosku złożonego przez spółkę.
10: Spółka wodna nasza działa dość prężnie, jest wskazywana przez wielu jako wzorcowo działająca. Pamiętajmy, że w wielu gminach w ogóle spółki wodne działają, mimo że taka potrzeba jest. Poza czyszczeniem rowów, tak, odkrzaczaniem ich czy koszeniem. Mają również inne zadania, bardziej administracyjne, to inwestorzy szczególnie wiedzą, że taką mają pracę. Staramy się wspierać spółkę wodną, żeby te problemy były rozwiązywane i żeby coś się działo w tym zakresie.
8: Mówił Przemysław Kubicki, sekretarz gminy Błonie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: 13 nauczycieli szkół powiatowych, a 25 ze szkół miejskich z awansem na stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminy dotyczące nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat odbyły się 8 i 9 lipca, a szkół prowadzonych przez miasto 9 i 14 lipca. Wszyscy kandydaci pomyślnie przeszli procedurę egzaminacyjną, potwierdzając swoje przygotowanie merytoryczne, kompetencje zawodowe oraz gotowość do dalszego rozwoju. Gratulujemy nauczycielom z Sochaczewa i okolic uzyskanie nowego stopnia awansu zawodowego.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: A za nami pierwszy tydzień miejskich półkolonii. Pierwsze dni upłynęły pod znakiem bezpieczeństwa aktywności sportowych, w tym zajęć na basenie, na szkolnym boisku czy w krainie przygód. To jednak nie koniec wakacyjnych przygód najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Półkolonie organizowane przez Trójkę odbywają się w godzinach od 9 do 15 i potrwają do 24 lipca.
11: Hiszpania świętuje, jej piłkarska reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale mundialu wygrała z Argentyną 1-0. Zaraz po ostatnim gwizdku w Nowym Jorku zaczęło się świętowanie. Nie da się tego opisać. To coś pozaziemskiego. Ponad światem to niesamowite. O mój Boże, ale jestem szczęśliwy. Nie macie pojęcia. Hiszpania, jej tiki-taka. Mój Boże, to piękne. Hiszpanie byli niewątpliwie dużo lepsi w finale, choć wygrali dopiero w dogrywce. W 106 minucie gola strzelił Ferran Torres. Argentyna zawiodła, tylko się broniła i brutalnie faulowała. Niewidoczny w finale był Leo Messi. Argentyńskie media przyznają, Hiszpania była lepsza, ale mimo porażki dziękują swojej drużynie, szczególnie Leo Messiemu, dla którego był to prawdopodobnie ostatni mundial. Na następnym będzie mieć 43 lata. Argentyna nie miała paliwa, ostatni taniec Messiego zakończył się łzami, pisze dziennik Clarín. Dziękujemy, Leo, sprawiłeś nam już ogromną radość. To z kolei dziennik La Nación.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się wczoraj protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Uczestnicy protestu pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem przynieśli flagi Polski i Ukrainy. Zapewniali też o swojej solidarności wobec Ukraińców.
12: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby oni też żyły w strachu. Bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A w pogodzie popadało w nocy i już od razu zrobiło się chłodniej. Dziś raczej bez opadów prognozują synoptycy z temperaturą maksymalną 20 stopni Celsjusza. Częściowo słonecznie w tym momencie i 18 na termometrach. Wiatr delikatnie wieje z południowego zachodu.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 5 po 11. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko. Dzień dobry lato, dzień dobry słuchacze. Tu Radio Sochaczew. W poniedziałek, 20 lipca.

0: 20 po 11 na zegarach, poniedziałek, 20 dzień lipca w kalendarzu, a ja już myślę o sobocie. Ja wiem, że powiecie o tym, daj spokój, daj odpocząć, daj dojść do siebie. Jeszcze po jednej, po tej ostatniej nie doszliśmy, a ty już myślisz o kolejnej, co to będzie. A co będzie w sobotę? Karty odkryte, oficjalny line-up w komplecie. W sobotę burmistrz miasta Sochaczewa ogłosił ostatnią gwiazdę tegorocznego drugiego Disco Obzura Festiwalu, czyli formację w Chadomen, a ponadto Playboys, Dave, Miły Pan i Spontan. Widzimy się od 16 w sochaczewskim amfiteatrze. Przypomnę, że Festiwal Disco Obzura organizuje Urząd Miasta i Radio Sochaczew. Zapraszamy, będzie się działo.
1: Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Słyszysz?
6: Tak,
5: do ciebie mówię.
6: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno?
5: W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
1: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
17: Reklama.

0: 23 minuty dzielą nas od 12 kolejnej porcji wiadomości. Tymczasem teraz ważna informacja dla miłośników pływania w basenie Orka, bowiem zbliża się czas przerwy technologicznej, o czym już teraz opowie Izabela Wojdyno, dyrektor Mosiru.
1: Przerwa technologiczna w tym roku jest w innym terminie, ponieważ zawsze była w czerwcu. Tym razem zamykamy pływalnie od 24 sierpnia. Do końca września będą tutaj trwały prace modernizacyjne, nie tylko związane z wymianą wody, ale również przed nami ogromne przedsięwzięcie związane z wymianą dwóch filtrów basenowych oraz z montażem nowych nagrzewnic. Także prosimy o cierpliwość, a od października wracamy tutaj z naszymi stałymi zajęciami na pływalni.
0: Ale póki co jak najbardziej zachęcamy do korzystania z basenu Orka.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
9: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: kwadrans do 12, czyli czas najwyższy w Radiu Sochaczew wrzucić coś na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dziś, jak to w poniedziałek, zupa pomidorowa jest grana, na drugie słodko pieczone, do tego są ziemniaki i bukiet surówek, dodatkowo w ofercie ryba smażona, tym razem morszczuk i pierogi ręcznie robione, takie domowe, między innymi z mięsem. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółowym menu na fanpage'u facebookowym Bar Brothers Grzegory, który mieści się w Kuznocinie 112B. Życzymy smacznego!
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Zbliżamy się do 12. Za chwilę wiadomości, a w nich o tym, że w powiecie sochaczewskim zawyją syreny. Kiedy i z jakiego powodu? O tym już za chwilę opowie Oskar Tomczyk.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
4: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku. Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest samo południe, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: W powiecie sochaczewskim zawyją syreny i to przez cały dzień. Szczegóły za chwilę. OSP Nowa Sucha planuje kolejne remonty w strażnicy. Jest jeszcze trochę potrzeb w tym zakresie. Mieszkańcy Załuskowa cieszą się z nowej drogi. Na remont czekano wiele lat. Oskar Tomczyk, zapraszam. Na początek ważny komunikat. Jutro na terenie powiatu sochaczewskiego zawyją syreny alarmowe w godzinach od 7 do 19 w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń Alarm 26 będą wielokrotnie uruchamiane syreny. Uruchomienie ich nie będzie oznaczało rzeczywistego zagrożenia. Celem działań ma być sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Możliwy jest także dodatkowy termin zapasowy 22 lipca, czyli w najbliższą środę. Potrzeby jednostek OSP z terenu powiatu sochaczewskiego się nie kończą. O plany związane z różnymi remontami czy inwestycjami pytaliśmy przedstawicieli jednostki OSP w Nowej Suchej. Straż chce szukać środków zewnętrznych, które wspomogą wykonanie określonych modernizacji.
10: Bieżące potrzeby chcemy jeszcze rozbudować. Mamy taki plan, żeby rozbudować troszkę naszą strażnicę, żeby zrobić to miejsce jeszcze dla KGW w Nowej Suchej, bo jest to nasz partner, jak wiele innych naszych wspaniałych partnerów. I tylko w partnerstwie, we współpracy można robić wiele ciekawych inicjatyw. Dodatkowo jeszcze garaż, zadaszenie, wiatr, dodatkowo jeszcze dach, wymiana dachu na budynku strażnicy, także jest tych potrzeb bardzo dużo.
9: Mówił Robert Gajda, prezes OSP Nowa Sucha. W Załuskowie odbyła się szczególna dla mieszkańców uroczystość. Oddanie zmodernizowanej drogi. Na tę inwestycję czekano tu od wielu lat.
11: Bardzo się cieszymy, że dzięki bardzo dobrej współpracy z panem wójtem Janem Pawłem Kraśniewskim udało się zmodernizować odcinek drogi, na którą mieszkańcy czekali blisko 40 lat. Załusków jest taką wsią, która jest podzielona na 3 części. I w sumie ta ostatnia część była niedostrzegana przez poprzednich samorządowców. Teraz w ramach dużego zadania inwestycyjnego realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład udało się zmodernizować 1,5 kilometra drogi w Załuskowie, z czego kilometr to jest droga utwardzona, asfaltowa. Mieszkańcy bardzo się cieszą z tego.
9: Mówiła radna gminy Jów Małgorzata Zawadzka. Dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosło prawie 5,5 miliona złotych. Na tym jednak samorząd nie poprzestał, mówi wójt Jan Kraśniewski.
12: Z budżetu gminy uzupełniliśmy w trzeciej części Załuskowa również 1,5 kilometra drogi stłucznia. To jest bardzo dobra podbudowa pod ewentualnie przyszły asfalt.
9: W ten sposób znacznie poprawiła się komunikacja z sannikami, a wszyscy mieszkańcy Załuskowa otrzymali możliwość dotarcia dobrą drogą chociażby do urzędu gminy.
13: Uwaga na burze na północy kraju. Właśnie zaczęły obowiązywać alerty pierwszego stopnia w trzech regionach. Chodzi o Pomorze, Pomorze Zachodnie i większość województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia są w większości powiatów ważne do nocy. Wyładowaniom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwe też ulewy, a miejscami także grad. Przypomnę, że tylko wczoraj Straż Pożarna zanotowała ponad 1600 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy podjęli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim.
14: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
13: Mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. W Kanadzie z kolei wciąż ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów. Wspiera ich prawie 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów prowadzących ewakuację. To jeden z najbardziej intensywnych sezonów pożarów lasów w historii Kanady, napisał premier tego kraju. Podkreślił, że warunki są trudne ze względu na falę upałów i niski poziom opadów. Jak podała agencja The Canadian Press, w całej Kanadzie jest to obecnie prawie 1000 pożarów lasów.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Chłodny lipcowy poniedziałek na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. Miejscami maksymalnie tylko 17 stopni. W centrum około 20, na południu 23. Spodziewajcie się deszczu, na północy możliwe burze, do tego silny wiatr, sucho tylko na południowym wschodzie. Mówiłem, że nie będzie raczej padać, ale tu kilkanaście minut temu przelotnie pokropiło mnie. Póki co słonecznie, czy jeszcze popada? Nie wiem.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 12. Jeszcze więcej słonecznej muzyki właśnie teraz. Startuje w Radiu Sochaczew. Popołudniowe. Dzień dobry dla wszystkich. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko. A już za chwilę zagramy nasz dzisiejszy hit dnia.

0: zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
0: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 po 12 już na zegarach. Tymczasem, jak informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka ZO, w dniu dzisiejszym do 13, czyli nieco ponad pół godziny jeszcze, następuje przerwa w dostawie wody dla mieszkańców osiedla Malesin. Za powstałe utrudnienia ZWiK Sochaczew przeprasza wszystkich odbiorców wody z tego rejonu.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Za nami drugi turniej z cyklów turniejów czterech boisk rozgrywanych na terenie powiatu sochaczewskiego, którego głównym pomysłodawcą i organizatorem jest Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego wraz ze swoją żoną Anną Orlińską, radną powiatową. Wczorajsze rozgrywki odbyły się na Orliku przy szkole podstawowej imienia generała Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie, gdzie po raz kolejny nie zabrakło sportowych emocji. Pierwsze miejsce dla Olmaxu, na drugim Dynamo Smakosz, na trzecim FC Albatros, na czwartym Siekiera Team. Tabela po dwóch turniejach wygląda następująco. Komplet punktów ma zespół Olmax 20, na drugim Siekiera Team 14, 13 Dynamo Smakosz. Już dziś zapraszamy na trzeci turniej z cyklu turniejów czterech boisk, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 26 lipca o 10:00 tradycyjnie, tym razem na Orliku przy szkole podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim w gminie Nowa Sucha. Dodajmy, że wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym starosty powiatu sochaczewskiego pani Jolanty Gonta.
1: Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18:25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
18: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

0: 3 minuty, dzielą nas od 13. Za 3 minuty w studiu Oskar Tomczyk ponownie się pojawi i w wiadomościach powie m.in. o kolejnym powiatowym kinie letnim pod chmurką, gdzie tym razem będzie zaproszenie skierowane. O tym dowiecie się, pozostając z nami.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
6: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
7: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.
0: Jest 13 w Radiu Sochaczew, czas na wiadomości, a po nich informacje ekonomiczne.
11: Starostwo radzi sprawdzić formalności związane ze studiami. Chodzi o określone przepisy. 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski zawita do Błonia. W związku z nim możliwe utrudnienia dla parkujących. W tym serwisie także powiatowe kino letnie pod chmurką. Tym razem zawita do Brzozowa Starego. Oskar Tomczyk, zapraszam. Masz studnię na swojej posesji? Sprawdź, czy dopełniłeś wszystkich formalności. Radzi starostwo powiatowe w Sochaczewie. W wielu gospodarstwach domowych w Polsce od lat funkcjonują prywatne studnie dostarczające wodę do codziennego użytku. Samo posiadanie studni nie jest zabronione, jednak i wykonanie i korzystanie z wód podziemnych od wielu lat podlega określonym przepisom. Sprawie przyglądała się nasza reporterka Jowita Leszczyńska. Jowito, w czym tkwi problem?
12: Problem polega na tym, że znaczna część istniejących ujęć została wykonana bez dopełnienia wymaganych formalności i nie figuruje w żadnych rejestrach. W niektórych przypadkach pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane, ale każdorazowo konieczne jest zgłoszenie wykonania studni do starostwa. Obecnie obowiązuje amnestia dla niezgłoszonych studni. To szansa na uregulowanie ich statusu bez opłat i kar. Czas na złożenie wniosku mija 31 grudnia 2027 roku. Po zakończeniu okresu amnestii za nieuregulowany stan prawny studni mogą grozić wysokie kary finansowe.
11: I jeszcze wieści z Błonia w związku z organizacją startu pierwszego etapu 69. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego dookoła Mazowsza na rynku w Błoniu. Błoński ratusz prosi o nieparkowanie pojazdów na miejscach postojowych po wszystkich czterech stronach głównej płyty rynku. Już w środę od godziny 6 do zakończenia wydarzenia, które nastąpi około 13, w tym czasie teren miejsc postojowych zostanie otaśmowany.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Znamy tytuły filmów, jakie w najbliższym czasie będzie można oglądać w ramach Kina pod chmurką, jednego ze zwycięskich projektów powiatowego budżetu obywatelskiego. Tym razem zaprasza do siebie gmina Iłów. Już w najbliższy piątek w Brzozowie Starym zostanie wyemitowany film Dalej Jazda 2. Seans rozpocznie się o godzinie 21:00. Wstęp jest bezpłatny. Udało się zlokalizować źródło nieprzyjemnego zapachu, które daje się wyczuć przy Brochowskiej Bazylice. Samorząd pracuje nad rozwiązaniem problemu, choć nie będzie to ani łatwe, ani tanie, mówi wójt gminy Brochów Piotr Szymański.
13: Od lutego zmienił się kierownik gminnego zakładu komunalnego i jakieś pierwsze sukcesy notuje. Zlokalizował odpowiednio przyczynę. Przyczyną jest po prostu źle położona kanalizacja grawitacyjna w miejscowości Brochów, bo po sprawdzeniu kamerą w środku, po badaniach, ekspertyzie, ta kanalizacja grawitacyjna nie spełnia normalnych warunków.
11: Rozwiązaniem będzie zaprojektowanie i ułożenie nowej kanalizacji od bazyliki do urzędu gminy.
1: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Będzie drożej na stacjach paliw, jak wskazują eksperci biura Reflex. W rozpoczynającym się właśnie tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30 już w najbliższych dniach, jak podliczyła Urszula Cieślak z biura Reflex.
18: Ceny benzyny notujemy podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 groszy na litrze średnio.
17: Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Można w nim ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców oraz ocieplenie budynku. Najważniejsza zmiana to skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do roku. Szybciej będzie można ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
17: Podniesiono także o 10% limit wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: To co w ekonomii najważniejszego już wiecie, ale temat ekonomii będzie jeszcze grany w tej godzinie w Radiu Sochaczew. Tomek Marciniak, ponownie dzień dobry, 6:13. Na zegarach będzie też audycja Co słychać na Mazowszu. Pozostańcie z nami.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Kuba i Kuba stygnie na to, 19 po 13 na zegarach. Ważna informacja teraz ekonomiczna dla tych, którzy wybierają się na wycieczkę zagraniczną i zadają sobie pytanie: gotówka, karta czy aplikacja mobilna? Jak wynika z badania, na wakacjach płacimy bardzo różnie. Są kraje, w których bez gotówki się nie da, mówi Szymon Janicki z Tabexu.
1: Jeśli jedziemy na Maltę, do Słowenii, Austrii albo Włoch, gotówka powinna być ważnym elementem budżetu. W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro.
0: Najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia. Tymczasem, jak przeglądałem internety, okazuje się, że Szwecja wraca do gotówki, którą praktycznie całkowicie swego czasu zlikwidowała.
2: 94,9 FM. Radio
3: Sochaczew.
2: Jeszcze więcej muzyki.
0: A już za chwilę w Radiu Sochaczew audycja Co słychać na Mazowszu.
4: Reklama.
5: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
10: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
13: Reklama. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
14: Radni zdecydowali. Kolejny program wsparcia przyjęty. Sprawdzimy, jakie są szanse na powstanie Europejskiej Agencji Kosmicznej na terenie Mazowsza. A na koniec zaprosimy na wakacyjną zabawę, czyli na Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
13: Co słychać na Mazowszu?
14: Rusza samorządowy program wsparcia lokalnej energetyki Mazowsze dla Społeczności Energetycznych 2026. Do gmin trafią środki na utworzenie lokalnych, zrównoważonych systemów energetycznych. Korzyści dla mieszkańców to m.in. niższe ceny energii i większa niezależność energetyczna w niepewnych czasach. O szczegółach programu mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
15: Aby sprawdzić najpierw, a później wdrożyć w życie możliwość pozyskiwania energii w sposób ze źródeł rozproszonych, głównie odnawialnych źródeł. No a drugi program wsparcia dla gospodarki w obiegu zamkniętym to jest wyzwanie tego, aby jak najmniej marnować surowców.
14: Program cieszy się dużym zainteresowaniem, dodaje radny województwa mazowieckiego Igor Sulich.
16: Mazowsze dla społeczności energetycznych to budowa strategii czy też niezależności energetycznej poszczególnych gmin i przeznaczałem pieniądze większe niż rok temu. To jest nowy projekt, trwa dopiero drugi rok, natomiast jest duże zainteresowanie samorządów.
14: Budżet programu to blisko 6,5 miliona złotych, które trafią do ponad 50 lokalnych samorządów w województwie mazowieckim.
13: Co w naszym regionie?
14: Mazowsze może podbić kosmos. Rozpoczęły się starania, aby Europejska Agencja Kosmiczna została zbudowana na terenie metropolii warszawskiej. Wspólną deklarację poparcia podpisali przedstawiciele miasta Warszawa, samorządu województwa mazowieckiego, instytucji naukowych oraz sektora kosmicznego. Nowa jednostka miałaby skupić europejskie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego i zarządzania kryzysowego, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
17: W związku z tym centrum ESA działałaby wśród firm, instytutów, uczelni, z którymi będzie współpracować, ale przede wszystkim z którymi, od których może czerpać wiedzę i tworzyć bardzo ważne środowisko, hub technologiczny dla tej części Europy.
14: Taka placówka przyniesie wiele korzyści dla całego regionu, dodaje marszałek Adam Struzik.
18: Wobec tych czasów, w których żyjemy, no to jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
14: Centrum Technologiczne ESA będzie obsługiwało 22 państwa członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej i zatrudniało ekspertów z całej Europy, a Warszawa posiada doświadczenie w przyjmowaniu międzynarodowych instytucji i zespołów eksperckich.
19: Warto wiedzieć.
14: Narastający problem suszy na Mazowszu wymaga zdecydowanych i systemowych działań. Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat konsekwentnie wspiera gminy w przeciwdziałaniu skutkom niedoboru wody. Lokalne wspólnoty inwestują w retencję, infrastrukturę wodną oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
20: Generalnie my staramy się jako Samorząd Województwa Mazowieckiego wspierać właśnie działania, które mają racjonalizować gospodarkę wodną. Chodzi o to, żeby te zbiorniki powstawały na Mazowszu i żebyśmy mogli racjonalnie gospodarować tą wodą.
14: Przykładem takich działań jest gmina Rzekuń. Tu w 2025 roku oddano do użytku nową stację uzdatniania wody, zaznacza wójt gminy Bartosz Podolak.
21: Wybudowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, która została oddana do użytku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało, w związku z tym podejmujemy kolejne działania i też między innymi dzięki wsparciu Mazowsza będziemy realizowali kolejną stację uzdatniania wody, która będzie na terenie naszej gminy, to będzie czwarty SUW.
14: Największe środki na duże inwestycje wodne i retencyjne gminy mogą uzyskać z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
19: Z myślą o uczniach.
14: Zakończyła się piąta edycja konkursu Ekocyrkularni, którego celem jest promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy pokazać dzieciom, że segregacja śmieci jest korzystna nie tylko dla środowiska, ale też finansowo, mówi Marcin Podgórski.
22: Ten konkurs jest wyjątkowy, dlatego że ten konkurs łączy ze sobą kwestie z jednej strony wiedzy o środowisku, ale także przede wszystkim o gospodarce. O naszej gospodarce, o środkach finansowych, o tym jak żyć, jak konsumować, żeby oszczędnie gospodarować zasobami środowiska, ale także oszczędzać pieniądze.
14: Ważne, aby od najmłodszych lat pokazywać dobre przykłady, podkreśla dyrektorka przedszkola nr 420 w Warszawie, Jolanta Kuźmińska.
23: W naszym przedszkolu realizacja projektu Ekocyrkularni była czterolatka. Tak naprawdę my dorośli dajemy przykład. Dzieci z tego korzystają, uczą się przy okazji naszych działań, naszych wymyślonych wydarzeń, w których dzieci brały udział.
14: W konkursie wzięło udział 78 placówek z całego Mazowsza. Mogły one zgłaszać jednorazowe wydarzenie, lekcje, warsztat, konkurs, imprezę szkolną czy dzień otwarty na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Ostatecznie wyłoniono 9 laureatów. Szczegóły dostępne na mazowia.pl.
19: Gdzie na weekend?
14: To jest okazja do poznania niezwykłego Mazowsza. Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem moc atrakcji znajdziemy w sobotę w Nieporęcie. O wydarzeniu mówi nam zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
24: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. 18 lipca zapraszamy na Mazopiknik do Nieporętu. Gwiazdą wieczoru będzie Bednarek.
14: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 18 lipca, w porcie Nieporęt przy ulicy Wojska Polskiego 3.
19: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Za 21 minut 14. Tymczasem miasto Sochaczew oraz gmina Sochaczew doszły do porozumienia w sprawie darmowych przejazdów szóstką. Dobra wiadomość jest taka, że do końca października na trasie PKP Sochaczew Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli można pojechać za darmo autobusem linii numer 6. Bezpłatne kursy odbywają się we wszystkie dni wolne od pracy. To jest soboty, niedziele i inne dni świąteczne, tak zwane czerwone kartki w kalendarzu. Do końca sierpnia autobus między stacją PKP a Muzeum w Żelazowej Woli jeździ 8 razy dziennie w obie strony. Z kolei od 1 września ze względu na zmianę godzin funkcjonowania Muzeum w Żelazowej Woli autobus wykona 7 kursów.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
6: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Za chwilę 14, za chwilę wiadomości i Oskar Tomczyk, a później trochę będzie o pogodzie. I znów wrócimy do muzyki.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
2: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Jest 13, zapraszam na... 14 jest, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Nowe lampy fotowoltaiczne pojawią się w gminie Iłów. Chodzi o wsparcie z budżetu Mazowsza. Dzisiaj na terenie powiatu rusza zbiórka elektroodpadów. Za chwilę o tym, gdzie będzie można je oddawać. Nowy dowódca 37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. W tym serwisie więcej na ten temat. Oskar Tomczyk, zapraszam. Gmina Iłów pozyskała środki na modernizację oświetlenia. W sumie w ramach programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego Mazowsze dla klimatu do gminy trafi blisko 100 tysięcy złotych.
12: To jest 50% dofinansowanie do zadania, które polega na montażu 28 lamp fotowoltaicznych energooszczędnych typu LED. Natomiast one są zasilane z akumulatora, prawda? Więc nie są sieci energetycznej. I takich lamp w tej chwili mamy już 192 i w tym roku przybędzie 36, bo wcześniej z MIAS-u, to jest też marszałkowski program, powstanie 8 w sołectwach i teraz 28 nowych lamp.
11: Mówił wójt Jan Kraśniewski. Oprócz wspomnianych lamp fotowoltaicznych na terenie gminy znajduje się już blisko 1000 lamp energooszczędnych zasilanych prądem. Dzisiaj rusza zbiórka elektroodpadów. Dochód z niej zostanie przekazany na leczenie Antosia Wysockiego. Akcja będzie realizowana w Sochaczewie i wszystkich gminach naszego powiatu, choć nie wszędzie w tym samym czasie.
13: Jako pierwsze wezmą udział gminy Sochaczew i Iłów. Kolejne gminy będą dołączać sukcesywnie i pierwszy termin to jest od 20 do 31 lipca w gminie Sochaczew. W gminie Sochaczew kontener stanie na terenie SZOK, natomiast w gminie Iłów kontener będzie wystawiony przy ulicy Płockiej 3. Jest to plac naprzeciwko szkoły podstawowej w Iłowie.
11: Elektroodpady będzie można oddawać w wyznaczonych godzinach lub po wcześniejszym kontakcie z operatorem. Antoś Wysocki ma 6 lat i wymaga specjalistycznego leczenia.
13: Antoś choruje na wiele chorób. Główną chorobą to jest rozszczep kręgosłupa i wodogłowie i pęcherz neurogenny, gdzie wymaga cewnikowania, tak? Ale tego jest dużo, jest niedowład kończyn dolnych, dlatego porusza się na wózku inwalidzkim i wiemy, że już na pewno, że nigdy nie stanie na własnych nóżkach, zawsze będzie ten wózek mu towarzyszył.
11: I zmieniamy temat. Jest nowy dowódca z 37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Został nim podpułkownik Marek Janczak, który przejął sztandar jednostki podczas uroczystości, która odbyła się na placu apelowym jednostki w Bielicach. Wtedy podziękowano również dotychczasowemu dowódcy podpułkownikowi Bartoszowi Roszkowi za profesjonalizm w kierowaniu 37. Sochaczewskim Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej. Symboliczne przekazanie sztandaru jest wyrazem przejęcia odpowiedzialności za dowodzenie dywizjonem oraz kontynuację jego tradycji i misji.
14: Burze możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Dodam, że w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać do 80 km na godzinę. Nie najlepsza pogoda wpływa na wypoczynek nad morzem. Na 66 już kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje aktualnie zakaz kąpieli. Między innymi ze względu na właśnie silny wiatr, burze i wysokie fale. Kąpać nie można się między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy też Ustce. Sanepid tymczasem zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
15: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem. Tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
14: W przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Nam raczej burze dzisiaj nie grożą. 19 stopni i słonecznie. Przynajmniej jak na razie. 1014 hektopaskali na barometrach. Wiatr wieje coraz mocniej z południowego zachodu. Do 20 pokażą dziś się słupki rtęci w Sochaczewie i okolicach. Słońce zajdzie za horyzont o 20.50. Co w nocy, co jutro, o tym powiemy za godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 14 już na zegarach tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej słonecznej muzyki, a skoro tak, to przebój wakacji lat 90. już teraz specjalnie dla Was. Czyli 1996 Garcia.

11 po 14 już na zegarach, tymczasem rekordowe 700 milionów opakowań zwrócono w czerwcu w ramach systemu kaucyjnego. Poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dodała, że w Polsce działają już 64 tysiące punkty zwrotu opakowań kaucyjnych. Resort klimatu rozważa włączenie do systemu kaucyjnego m.in. opakowań szklanych, jednorazowych, w tym tak zwanych małpek. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta już jesienią tego roku.

Już są, już się pojawiły. Co? Oczywiście, że grzybki na naszym targowisku miejskim i do tego tematu. Na pewno w tej godzinie jeszcze wrócę.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Za 23 minuty 15, za 23 minuty kolejna porcja wiadomości, którą cały czas przygotowuje dla was Oskar Tomczyk. Tymczasem my powiemy o nowości, jakiej jeszcze w naszym mieście nie było. Jak informuje Sochaczewskie Centrum Kultury, a dokładnie dyrektor tej placówki Magdalena Franaszek-Niewiadomska, 16 sierpnia w Sochaczewskim Amfiteatrze na Podzamczu odbędzie się koncert muzyki religijnej, na który już teraz bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół Miriam i Przyjaciele prowadzony jest przy klasztorze w Niepokalanowie i to on zaśpiewa dla naszej sochaczewskiej publiczności. Już teraz bardzo gorąco zapraszamy.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
6: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
12: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
18: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama.
19: Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
23: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
24: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
25: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
26: Reklama.

0: 10 minut dzieli nas od 15. Tymczasem w Radiu Sochaczew ważna informacja, jaką otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Jeżeli ktoś z mieszkańców na terenie marketu Kaufland w Sochaczewie zgubił na przełomie grudnia 25 lutego 26 następujące rzeczy, czyli rękawiczki męskie, portfel, pieniądze, zegarek oraz ponownie portfelik i pieniądze, proszony jest o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie. Zguby zostały niedawno przekazane do Urzędu Starostwa, do Biura Rzeczy Znanych i czekają na odbiór, aby móc wyżej wymienione rzeczy odebrać. Konieczne jest złożenie szczegółowego opisu danej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności. W celu odbioru depozytu należy zgłosić się w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie do pokoju 210. Można najpierw zadzwonić 864 18 64.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: 3 minuty dzielą nas od 15. Za chwilę Oskar Tomczyk i kolejna porcja wiadomości, a w nich o inwestycjach, jakie na terenie miasta będą toczyć się wokół sochaczewskich placówek oświatowych. Gdzie dokładnie i co będzie budowane, o tym dowiecie się, pozostając z Radiem Sochaczew.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Jest 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Remont wejścia do jedynki stanie się faktem. Za chwilę szczegóły inwestycji. Kolejne dwa ważne budynki powstaną przy szkołach powiatu. W tym serwisie także o ustawie przyjętej przez Sejm, którą warto się zainteresować. Dlaczego? O tym za chwilę. Oskar Tomczyk, zapraszam. W najbliższych dniach rozpoczną się prace remontowe zabytkowych krużganków przy szkole podstawowej numer 1 w Sochaczewie. Inwestycja ma nie tylko aspekt estetyczny, ale także ma być zwieńczeniem wyjątkowego jubileuszu.
11: Będzie zmieniona cała elewacja wejścia, dawnego wejścia do budynku. Także naprawdę jesteśmy wdzięczni za to, że otrzymaliśmy pieniążki od organu prowadzącego i możemy to zrobić. Myślę, że będzie to takim uwieńczeniem tego, że przygotowujemy się do jubileuszu 110-lecia szkoły i na pewno będzie to bardzo ładnie wyglądało. To po pierwsze. Po drugie, chcemy też ufundować właśnie taką tablicę pamiątkową z okazji tego jubileuszu. Na pewno zmieni to całkowicie wygląd szkoły.
10: Mówiła dyrektor szkoły Katarzyna Orzelska. Remont szkolnych krużganków obejmie przede wszystkim odnowienie starej elewacji. Obchody jubileuszu planowane są na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. Starostwo powiatowe w Sochaczewie wykonało kolejny ważny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla dwóch ważnych budynków na terenie powiatu. Chodzi o budynki przy 80-ce oraz szkole w Erminowie.
12: Podpisujemy następne umowy na projekty budowlane właśnie właśnie w szkole specjalnej w Erminowie oraz w tak zwanej Sochaczewskiej 80. Jest to bardzo ważny krok właśnie do tego, żebyśmy mieli dla naszych mieszkańców powiatu sochaczewskiego zapewnione bezpieczeństwo. Co prawda jeszcze do realizacji troszeczkę czasu minie, ale już robimy ten pierwszy krok. Pozyskaliśmy 2,5 miliona na właśnie te projekty obrony cywilnej i ochrony ludności.
10: Mówiła wicestarosta Anna Pawłowska, a Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą osobiste konta inwestycyjne, tak zwane OKI, tworząc nowy instrument długoterminowego oszczędzania i inwestowania, który ma wejść w życie z 1 stycznia 2027 roku. To, co może cieszyć, to zwolnienie z płacenia podatku Belki.
13: W tej ustawie, którą przyjęliśmy, jest zwolnienie z tego podatku Belki dla inwestycji do 100 tysięcy złotych, czyli te 100 tysięcy złotych będzie można zainwestować bez podatku Belki. Będzie pewne ograniczenie, że do 25 tysięcy złotych będzie to dotyczyło na przykład obligacji skarbowych, na których można w sposób bardziej taki prosty jakby zarobić te środki finansowe, ale w różnego rodzaju inne instrumenty finansowe. Myślę, że to będzie z pożytkiem, bo wszyscy zaczniemy się wtedy tym interesować, a ten podatek Belki to rzeczywiście duże uproszczenie. Wyjście naprzeciw i do tych 100 tysięcy złotych będzie on wyłączony. To bardzo dobrze, bo wszyscy wiemy, czy przy lokatach, czy przy naszych oszczędnościach zawsze ten podatek się odejmuje, on stanowi istotne uszczuplenie w tym, co zyskujemy na tej lokacie.
10: Tłumaczył na antenie Radio Sochaczew poseł Adam Orliński.
14: To prawdopodobnie pracownik firmy cateringowej odpowiada za masowe zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicznych gminach. 67 osób miało lub nadal ma objawy zakażenia bakterią salmonelli. To dzieci ze żłobka w Toruniu, Łysomicach, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Agnieszka Wynarska.
15: Bakterie salmonelli wykryto u jednego z pracowników firmy cateringowej, który został już odsunięty od pracy, mówi Łukasz Betan. Z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Bydgoszczy.
16: Bakterie są wydalane skałem osoby chorej lub bezobjawowego nosiciela. Do zakażenia może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowywane posiłki lub bezpośrednio na inną osobę.
15: Zakażenie bakteriami salmonella powoduje ostrą biegunkę, wymioty i gorączkę. Zazwyczaj objawy utrzymują się przez kilka dni i ustępują samoistnie, ale zakażenie może być niebezpieczne dla małych dzieci oraz osób starszych. Nosicielem bakterii nie jest się przez całe życie. U większości osób jest ona wydalana z organizmu w ciągu kilku tygodni.
14: Mieszkaniec powiatu wrocławskiego odpowie za groźby wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof D. miał w sieci umieszczać się wpisy, w których groził Marcinowi Kierwińskiemu i jego rodzinie. Trafił już do aresztu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również w jego mieszkaniu narkotyki i maczetę. Za kierowanie groźb pozbawienia życia mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a za przestępstwo narkotykowe do 10.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No i chmurzy się, chmurzy i pewnie popada jeszcze przelotnie. Tak to wygląda w poniedziałek 20 lipca. Cieplej na pewno dziś nie będzie, 20 stopni w tym momencie na termometrach. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni i też możemy spodziewać się opadów deszczu. Jeżeli chodzi o wtorek, w miarę to wszystko wygląda tak pół na pół, czyli od rana pochmurno, a później przelotnie popada i w drugiej części dnia możemy spodziewać się deszczu, słońca, przepraszam, natomiast już bez opadów do 19 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o środę, no to do 21, ale więcej niż 24 stopnie, no to w tym tygodniu raczej się nie zanosi.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 15. To Radio Sochaczew. 20 dzień lipca. poniedziałek w kalendarzu. Czesława, Małgorzaty i Hieronima mamy dziś imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. Dzień szachów w kalendarzu świąt nietypowych, a w przysłowiach jaka Małgorzatka, takie będzie. Półlatka. Wszystkiego najlepiejszego dla dzisiejszych świętujących.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: wójt tego gminy Damian Jaworski oraz KGW Kuchareczki z gminy Rybno już teraz zapraszają na kolejną rybnowską siestę pod gwiazdami. W najbliższą sobotę 25 lipca czeka na wszystkich wiele atrakcji, muzyka i wspólna zabawa. Początek o 19 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyprianach.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookpet i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki parcel 45. Do zobaczenia.
2: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
9: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
2: Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

0: 23 minuty do 16, czyli czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
0: Apelujemy o rozwagę na drogach, bowiem popadało, jest ślisko i o wypadek nie trudno. Albo jakąś inną stłuczkę, czego oczywiście nikomu nie życzymy. Patrzymy, co słychać na drogach w Sochaczewie i dojazdowych, na przykład do Błonia. W Błoniu od Piorunowa już korkuje się dosyć mocno, w samym centrum podobnie. Na wysokości Ołtarzowej i Ożarowa Mazowieckiego też napotkacie utrudnienia. To 92 na 580, czyli tej przez Leszno. W tej miejscowości jedna zmiana świateł was czeka. Dalej patrzymy, czysto aż do Ronda w Babicach Nowych i blizn Jasińskiego i Łaszczyńskiego. Tutaj zaczyna się korkować. W samym centrum Sochaczewa już utrudnienia. W tym momencie na Traugutta, na Gawłowskiej, na Piłsudskiego i Alei 600-lecia.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Jutro w powiecie sochaczewskim będzie słychać dźwięk syren. Monika Figut już za chwilę wyjaśni, z jakiego powodu będziecie słyszeć te syreny. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma się czego obawiać.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
6: Na zegarach dochodzi 16.
7: Uwaga, jutro syreny alarmowe będą wyły cały dzień. Mieszkańcy naszego powiatu proszeni o zachowanie spokoju. OSP Nowa Sucha chce rozbudować swoją strażnicę. Szczegóły już za chwilę. Droga w Załuskowie już nie straszy. Oficjalnie oddano ją po remoncie. Monika Figut, zapraszam. Podajemy ważny komunikat. Jutro na terenie powiatu sochaczewskiego zawyją syreny alarmowe. W godzinach od 7 do 19 w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń Alarm 26 będą wielokrotnie uruchamiane syreny. Co ważne, nie będzie to oznaczało rzeczywistego zagrożenia. Celem działań ma być sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Nie jest wykluczone, że syreny usłyszymy także w środę, 22 lipca.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Potrzeby jednostek OSP z terenu powiatu sochaczewskiego się nie kończą. O plany związane z różnymi remontami czy inwestycjami pytaliśmy druhów z Nowej Suchej. Straż chce szukać środków zewnętrznych, które wspomogą wykonanie określonych modernizacji.
8: Bieżące potrzeby chcemy jeszcze rozbudować. Mamy taki plan, żeby rozbudować troszkę naszą strażnicę, żeby zrobić to miejsce jeszcze dla KGW w Nowej Suchej, bo jest to nasz partner, jak wiele innych naszych wspaniałych partnerów. I tylko w partnerstwie, we współpracy można robić wiele ciekawych inicjatyw. Dodatkowo jeszcze garaż, zadaszenie wiatr, dodatkowo jeszcze dach, wymiana dachu na budynku strażnicy. Także jest tych potrzeb bardzo dużo.
7: Mówił Robert Gajda, prezes OSP Nowa Sucha.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: W Załuskowie odbyła się szczególna dla mieszkańców uroczystość, oddanie zmodernizowanej drogi. Na tę inwestycję czekano tu od wielu lat.
9: Bardzo się cieszymy, że dzięki bardzo dobrej współpracy z panem wójtem Janem Pawłem Kraśniewskim udało się zmodernizować odcinek drogi, na którą mieszkańcy czekali blisko 40 lat. Załusków jest taką wsią, która jest podzielona na trzy części i w sumie ta ostatnia część była niedostrzegana przez poprzednich samorządowców. Teraz w ramach dużego zadania inwestycyjnego realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład udało się zmodernizować 1,5 kilometra drogi w Załuskowie, z czego kilometr to jest droga utwardzona, asfaltowa. Mieszkańcy bardzo się cieszą z tego.
7: Mówiła radna gminy Jów Małgorzata Zawadzka. Dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosło prawie 5,5 miliona złotych. Na tym jednak samorząd nie poprzestał, mówi wójt Jan Kraśniewski.
10: Z budżetu gminy uzupełniliśmy w trzeciej części Załuskowa również 1,5 kilometra drogi stłucznia. To jest bardzo dobra podbudowa pod ewentualnie przyszły asfalt.
7: W ten sposób znacznie poprawiła się komunikacja z sannikami, a wszyscy mieszkańcy Załuskowa mają możliwość dotarcia dobrą drogą, chociażby do Urzędu Gminy Iłów.
0: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Będzie drożej na stacjach paliw, jak wskazują eksperci biura Reflex. W rozpoczynającym się właśnie tygodniu cena na diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30 już w najbliższych dniach, jak podliczyła Urszula Cieślak z biura Reflex.
14: Ceny benzyny notujemy podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
13: Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Można w nim ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców oraz ocieplenie budynku. Najważniejsza zmiana to skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do roku. Szybciej będzie można ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
13: Podniesiono także o 10% limit wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: 5 po 16 to letnie granie na 94,9 i moc tych wakacyjnych przebojów. No to gramy. Łukasz Matusiak. Cześć.

0: Trend dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilcar Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel.

0: Wiktoria Kida i jej nowość Co mi tam. Tak wam zagraliśmy na 94 i 9, 18 minut po godzinie 16. W przypadku tej imprezy też można śmiało powiedzieć, że to zupełna nowość. Dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury, czyli Magdalena Franaszek-Niewiadomska, zaprasza na koncert w amfiteatrze, jakiego to właśnie w SCK nie było jeszcze. Chodzi o koncert muzyki religijnej i to wydarzenie odbędzie się dokładnie 16 sierpnia w amfiteatrze na Podzamczu.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Sochaczewa na przepiękny koncert w wykonaniu zespołu Miriam i Przyjaciele pod kierunkiem ojca Andrzeja Sąsiadka, który wykona utwory z nagranej przez siebie płyty Miłość. Jest to koncert związany z muzyką chrześcijańską, a festiwal muzyki chrześcijańskiej nazwaliśmy Laudate Domino. To taka nowość.
0: O tym mówiła właśnie dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska. Zespół Miriam i Przyjaciele prowadzony jest przy klasztorze w Niepokalanowie. Także polecamy, zapraszamy. Przypomnę raz jeszcze wydarzenie 16 sierpnia w amfiteatrze.
2: Reklama. Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
3: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
4: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 4.

0: 45 przy trasie na Warszawę.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Patrząc na to, co wokoło, no to ta sytuacja drogowa no nie należy do tych najłatwiejszych. Szczególnie na 92. Powroty ze stolicy utrudnione w Ożarowie i przed Ożarowem. Jeszcze tu już ten ruch jest większy. Później Ołtarzew, no i dojeżdżające do Błonia. Tu też będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. No i ten odcinek między Pruszkowem a Ołtarzewem, właśnie jadąc w stronę 92, no to też zrobiło się nam zdecydowanie ciaśniej. Patrząc na to, jak wygląda na A2, no to na wysokości Pruszkowa też ta jazda w stronę Sochaczewa może być nieco bardziej kłopotliwa, no bo na wysokości Pruszkowa też przestoje. Sam dojazd do A2 Wiskitki, tamtejsze rondo od Żyrardowa, no to też jest ciaśniej. Na 580 nie wygląda to źle i tu w miarę ten ruch powinien odbywać się płynnie. Też 92, ale w przeciwnym kierunku na Łowicz i dalej do Kutna i od Kutna w przeciwnym kierunku też tych problemów nie widać. Na 705 Nowa Sucha Bolimów i dalej do Skierniewic, tu też raczej kłopotów nie napotkać. W stronę Brochowa tu też przejezdnie. No i 50, jak to wygląda w okolicach ronda Przyszelu, to tu ciaśniej, rondo Kuznocińskie także z jednej i z drugiej strony tych samochodów więcej na 50, ale już rondo w Różkach i dalej na Młodzieszyn i Wyszogród tu kłopotów nie ma. No i jeszcze zerknijmy, Sochaczew, czy też w niektórych miejscach samo miasto przysparza nam problemy na wysokości 1 Maja i Żeromskiego. Mówiąc o Warszawskiej, to tu tych samochodów może być więcej. 600 lecia przy Polnej i Pokoju, tu też będzie trzeba chwilę zaczekać na tym skrzyżowaniu, czy na przykład Łowicka, Gawłowska i Płocka, ale też patrząc na Chodaków, no to mówiąc tu o locie do Chopina, no to też od Młynarskiej. No trochę będzie trzeba przy Kościele Świętego Józefa zaczekać, bo tu też tych samochodów może być więcej. 46 863 22 22 to niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Jeżeli na drogach coś się dzieje, koniecznie dajcie znać, a my życzymy wam szerokości.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3. I love

0: forget you.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Tyle pozostało nam do 17:00. I do wiadomości w Radiu Sochaczew. Jak poprawić służbę zdrowia? O tym jutro na posiedzeniu rządu. I właśnie te szczegóły pojawią się już o pełnej na 94,9. Bądźcie blisko.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
10: Na zegarach minęła już 17.
11: Jak poprawić służby zdrowia? O tym jutro na posiedzeniu rządu. Potem policyjny pościg za nastolatkami na motocyklach krosowych. Zajrzymy też w Tatry, tam remonty dwóch popularnych szlaków. Marcin Krzemiński. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowo grafików lekarzy, bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
13: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
12: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
11: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość lub część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
14: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
11: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Dwaj 15-latkowie uciekali przed policją na motocyklach krosowych. Jeździli daleko od swoich domów bez uprawnień i w nieprzeznaczonym do tego miejscu na terenie gminy Olsztynek. O sprawie policję powiadomili okoliczni mieszkańcy. Obu nieletnim motocyklistom nie udało się uciec przed odpowiedzialnością. Jednego zatrzymano po krótkim pościgu, drugiego w domu. Obojgiem zajmie się teraz sąd rodzinny. Sąd w Londynie z kolei zdecydował, że brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Informują o tym brytyjskie media. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi do 12 lat więzienia. Rozpoczęły się remonty dwóch popularnych szlaków wysokogórskich w Tatrach. Na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat wymieniane są stare łańcuchy, a w pobliżu buli pod rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Szlaki nie są zamknięte, ale można się spodziewać chwilowych utrudnień.
15: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
11: Mówiła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na rysach 2 tygodnie.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
18: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
19: Bartek Staniaszek, czas na sport. Piotr Strożek i Michał Kobierecki zagrali najlepiej w trzecim turnieju Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Rywalizacja toczyła się na plaży miejskiej w sobotnie przedpołudnie. Było z kim powalczyć, bo łącznie na piasku stawiło się 8 par. Organizatorem cyklu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. A biegaczy zachęcamy do szlifowania formy. Renata Kubik z Mosiru przypomina o flagowej sochaczewskiej imprezie biegowej.
20: 43. półmaraton szlakiem Walk nad Bzurą odbędzie się 30 sierpnia. Trasa tradycyjna z Kamiona do Sochaczewa, wytyczona, sprawdzona też. Link do zapisów na naszych stronach internetowych, na fanpage'u półmaratonu szlakiem Walk nad Bzurą na Facebooku, na stronie Timesport, więc zapraszamy serdecznie. Podczas półmaratonu też przypominam, że odbędą się też biegi dla dzieci.
19: W najbliższą środę, 22 lipca, rozpocznie się 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Tym razem rozpocznie się on nie w Teresinie jak wcześniej, ale na rynku w Błoniu. Pierwszy etap Błonie-Leszno poświęcony będzie świętej pamięci Andrzejowi Bławdzianowi, kolarzowi, olimpijczykowi i wieloletniemu mieszkańcowi gminy Błonie. A kolejne etapy już 23 lipca w Grodzisku Mazowieckim, 24 lipca w Teresinie. Zakończenie tradycyjnie zaplanowano 25 lipca w Kozienicach. W peletonie zobaczymy niemal 180 kolarzy z całego świata. Zawodnik klubu maratończyka Aktywni Sochaczew zanotował świetny występ w 80. Mistrzostwach Polski do lat 20 Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W piątek Szymon Pilichowski wystartował w najważniejszej imprezie sportowej kategorii junior w Polsce i ukończył bieg na 400 metrów w czasie 49,79. Tym samym został on 19. zawodnikiem w kraju w swojej kategorii. Trenerem utalentowanego zawodnika jest Emanuel Zimny. Już w najbliższą sobotę 25 lipca odbędzie się uroczyste poświęcenie nowego nagrobka i upamiętnienie pierwszego prezesa i współzałożyciela Bzury świętej pamięci Stanisława Poznańskiego. Uroczystość odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Trojanowie o 9.30.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
18: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
10: No to skoro taka solidna dawka informacji już za nami, to wracamy do tego przebojowego grania na 94,9, a w zasadzie letniego, bo tak nazywa się ten program, to letnie granie w Radiu Sochaczew i 7 po 17 i Papa Dance, ich najstory.

0: i zadbała o klimat. Przyznacie. Kaśka Sochacka i jej pokoje. 23 minuty po godzinie 17. Słuchacie Radia Sochaczew. Potańcówka pod gołym niebem, a później koncert największych przebojów muzyki filmowej i musicalowej. No tak ma wyglądać weekend w Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach. No taki dla miłośników kultury to zdecydowanie. Czytam właśnie o tym na tusochaczew.pl. No i ten koncertowy weekend rozpocznie się w sobotę 25 lipca, czyli ta najbliższa, i od plenerowej potańcówki mazowieckiej. To wydarzenie wystartuje o 18 w altanie grillowej na terenie Pałacowego Parku, a udział no to jest zupełnie bezpłatny. Po tej sobotniej zabawie organizatorzy zapraszają na koncert, który to odbędzie się dzień później, czyli w niedzielę 26 lipca o 17 w Muszli Koncertowej, a takim głównym punktem programu będzie występ Joanny Aleksandrowicz i zespołu. A jak się tam pojawicie, no to usłyszycie największe przeboje muzyki filmowej i musicalowej. Tu także wstęp jest zupełnie darmowy. Zresztą dokładne informacje w tym temacie znajdziecie na tusochaczew.pl. Tam są szczegóły.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: King od grupy Tilaf. 21 minut i będzie 18. Słuchacie Radia Sochaczew. No i wszystko wskazuje na to, że za rok sochaczewskie spotkanie z klasykami, które to no ponownie ma się odbyć, to ma być zorganizowane w nowym miejscu i jeszcze z większą pompą niż dotychczas. No bo zaledwie kilkanaście dni temu braliśmy udział w czwartym sochaczewskim spotkaniu z klasykami, a organizatorzy już snują nowe pomysły i plany związane z przyszłoroczną edycją.
1: Na drugi rok będzie jeszcze więcej, bo zrobimy taką imprezę z większym rozmachem i na drugi rok liczymy na 500, nie? Bo dołożymy samochody przerobione z audiokarem, youngtimery, oldtimery, dołożymy wszystko i gadaliśmy już wstępnie z naszym wspaniałym burmistrzem i może się uda to na Podzamczu ogarnąć wszystko na bulwarach.
0: No to będzie na bogato, o czym mówił Jarosław Chawryszko ze Stowarzyszenia Sochaczewskie Fiaty 126P, będącego głównym organizatorem tego wydarzenia. No to nic, pozostaje tylko czekać na ten przyszły rok.
2: Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja.
4: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

You So Much. Kierowcy tak mogą śpiewać, że tęsknią za tymi zdecydowanie niższymi cenami paliw. Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne i właśnie o tym powiemy sobie w wiadomościach punkt 18, także za 7 minut. Bądźcie z nami o pełnej z Radiem Sochaczew.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl. Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
0: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach minęła 18.
5: Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne. W pogodzie z kolei burze i silny wiatr. Powiemy gdzie. Będzie też o oszustce, która sporo zaoszczędziła, drukując kody kreskowe. Marcin Krzemiński. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw. Już teraz trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Cena 98 może skoczyć aż do 8,20 zł. Błażej Kulesza.
6: Sytuacja jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
7: To są paragony grozy.
6: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera. Spis.
7: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
6: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
8: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
6: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie $90 za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
9: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
6: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
5: Burze nadal możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Z kolei w nocy jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać. Do 80 km na godzinę. Premier Donald Tusk pogratulował Andy'emu Burnhamowi objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy, zatem z niecierpliwością oczekuje współpracy z Burnhamem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy. Burnham jest 7. szefem rządu Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-latka dopuściła się serii oszustw w supermarketach, używając własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
10: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupów wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
5: Kobieta w ten sposób robiła zakupy przez 3 miesiące i zaoszczędziła 800 zł. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Ważna informacja dla kawoszy. Picie do 5 filiżanek kawy dziennie jest bezpieczne dla większości dorosłych i może wiązać się z niższym ryzykiem niektórych chorób układu krążenia. Wynika z analizy przeprowadzonej przez American Heart Association. Wskazana jest natomiast ostrożność w przypadku napojów energetycznych, które mogą zawierać znacznie większe dawki kofeiny. Mogą one szkodzić sercu i generalnie lepiej ich po prostu unikać.
0: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Okolice 18 szczebelka. Tak to obecnie wygląda na termometrach w Sochaczewie i okolicy. To słońce, które jeszcze pod koniec dnia próbuje się nam przebić ze zachmur, ale tych dziś sporo, i deszcz, który nam towarzyszył, i niewykluczone, że jeszcze towarzyszyć będzie, bo może pokropić się i wieczorem, ale też przez noc i jutro w ciągu dnia, więc we wtorek parasole na pewno się przydadzą. Jutro synoptycy maksymalnie prognozują nam 20-21 stopni.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Byliście już na Odysei Nolana? Jeśli nie, to będziemy Was do tego przekonywać, to na pewno, ale też dorzucając do tego inne premiery, które tu u nas w kinie, bo o tym wszystkim po 18 w audycji Kinożercy. Bądźcie z Radiem Sochaczew. Łukasz Matusiak, cześć, witam ponownie.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Kuba Milewski już jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A to oznacza jedno, że ta audycja Kinożercy i to wszystko, co w Kinie Odeon i na pierwszy ogień idzie... Lato w kinie. Co bardzo się kryje ładnie pod tym hasłem?
2: No, chcieliśmy powiedzieć i tutaj troszeczkę popromować takie te seanse wakacyjne, wcześniejsze, w godzinach powiedzmy między 10 a 12. To są te zawsze na dwóch salach seanse, które tak się powiedzmy...
1: To o 10 każesz się zrywać dzieciakom w wakacje?
2: No, ale słuchaj, oszczędności, skarbonka, tam wiesz, okay. Kieszenie rodziców albo skarbonka będzie na pewno zadowolona, ponieważ bilet kosztuje wtedy 21 zł, a zestawik mały popcorn i napój, albo małe nachosy i napój 26 zł, także no można sobie... królów promocji tutaj skorzystać i zawsze zyskać, więc serdecznie zapraszamy, bo to są też te filmy, które są nowościami, premierami, to nie tylko starsze produkcje, aha, jak Minionki czy Toy Story, które cały czas gramy, o których jeszcze pewnie dzisiaj sobie powiemy. Mhm. No ale taka fajna przygoda, jeżeli też są półkolonie, grupy, tak, które są chętne, też serdecznie zapraszamy, bo cena biletu też wynosi 21 dla szkół czy grup zorganizowanych, także można ten czas fajnie spędzić i sobie przyjść na seans i obejrzeć w dobrej cenie. No to co? Nie skorzystamy? No pewnie, że skorzystamy i pójdziemy.
1: No i do tego zachęcamy.
2: Dokładnie tak. A ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednym bardzo fajnym filmie, aha, jak jeszcze mamy czas.
1: Mamy.
2: Który wejdzie właśnie, nie będzie premiera, ale to będzie film w 30. rocznicę jego premiery, Ghost in the Shell. To jest anime, manga, i on nigdy wcześniej nie był w kinach w Polsce rozpowszechniany. Aha. I chyba myślę, że fajnie, warto zobaczyć, bo to była też gra, ja pamiętam, że to była gra na PlayStation, na jedynkę.
1: Coś
2: ja grałem,
1: kojarzy, tak,
2: dokładnie. Dlatego myślę, że futurystyczny świat, granica między człowiekiem a maszyną niemal zanika. I śledztwo, film dotyczy w ogóle śledztwa w sprawie tajemniczego hakera zwanego jako władca marionetek. Mhm. Także serdecznie zapraszamy, bo ten film będzie tak troszeczkę rozrzucony. Będzie troszkę w porannych godzinach, trochę w popołudniowych, trochę w wieczornych, więc dla każdego...
1: Czyli to nie będzie tak, że jest jednorazowy seans,
2: dokładnie
1: tylko...
2: tak. Przez cały tydzień od 24 serdecznie zapraszam. A co dalej, to powiemy, bo chyba anim i manga w ogóle tak na dłuższy okres to zagości pierwszy raz z tym tytułem, więc aha, tym bardziej zapraszam. Myślę, że fani tego gatunku też w Sochaczewie i nie tylko się znajdują.
1: No to bądźcie blisko z audycją Kinożercy, bo za chwilę wrócimy do was z premierami, a jest i będzie co oglądać.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od

0: 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
9: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Ghost in the Shell. Tu postawiliśmy kropkę i to jest temat, do którego w audycji Kinożercy wracamy. Kuba Milewski cały czas w studiu Radia Sochaczew. Nie, no to uciekam. Co jeszcze chciałeś dorzucić?
2: Nie wiem, czy wiesz, ale ten film, ta anime ma mega duży wpływ na współczesną kulturę popularną.
1: Okay.
2: Ponieważ siostry Wachowskie, obecnie chyba bracia Wachowskie, od Matrixa, reżyserki.
1: Reżyserowie
2: teraz już chyba tak, bo tam była zmiana płci. Inspirowali właśnie się tą kreskówką wizji cyberprzestrzeni i estetyki i wiele obrazów i motywów z tego anime weszły właśnie na stałe do historii kina science fiction. W 2008 roku studio DreamWorks, czyli to słynne studio animacji, też wykupiło prawa do aktorskiej adaptacji tej mangi. Natomiast James Cameron nazwał Ghost in the Shell pierwszym prawdziwym filmem animowanym, który osiągnął poziom literackiej i wizualnej doskonałości. Także myślę, że warto, a może i nie tylko dla fanów gatunku, więc serdecznie zapraszamy, bo tak chciałem jeszcze troszeczkę właśnie o tym powiedzieć, bo skoro tam też jest wpływ tego filmu na produkcję tych tytułów, które wymieniłem, także myślę, że warto. Jak ktoś lubi, to zapraszam, bo będzie duża rozpiętość godzinowa, każdy wybierze sobie odpowiednią,
1: także
2: czy to po
1: obejrzeć, pracy,
2: przed pracą, czy na wolnym właśnie będzie można. Serdecznie zapraszam. I co dalej?
1: No właśnie, bo chyba z tych największych tytułów, które cały czas są grane, no to mieliśmy premierę Odysei Christophera Nolana.
2: No i chyba się sprawdziła, no bo na świecie film już zarobił tyle, ile kosztował, więc chyba 250 milionów dolarów przez pierwszy weekend zarobił i jest to w ogóle najlepsze otwarcie filmu Christophera Nolana w historii. Nawet Batmana nie pobił, a czy pobił Batmana. Także jest to na pewno wyjątkowe dzieło, ponieważ jest to film historyczny, tak zwana kategoria R.
1: No tak.
2: I ciężko,
1: epos Homera.
2: Dokładnie, ciężka tematyka, w sensie taka wydawać by się mogło, tak jak się czytało Iliadę czy Odyseję i ten język skomplikowany, a tutaj tłumy w kinach, no rozbił
1: tak,
2: polski
1: zrobił
2: box office.
1: Coś, co wydawałoby się niemożliwym, tak, karkołomnym, czyli przeniesienie no, czegoś takiego na ekran i zrobienie
2: dokładnie,
1: to w tak dobry sposób.
2: Dokładnie tak.
1: Z gwiazdorską obsadą przede wszystkim.
2: No i gwiazdorska obsada, bo tam się plejada gwiazd.
1: Tak, bo przecież mamy Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, tam się pojawia Matt Damon, tak, więc
2: nie
1: Robert Pattinson.
2: Robert Pattinson, nie wiem, czy nie Brad Pitt też jakoś tam gdzieś jakiś epizodycznie, nie wiem, gdzieś widziałem chyba w postaciach. No i w 11 krajach dzięki temu rekord otwarcia dla filmu studia Universal, a w Polsce oraz 47 krajach świata najlepsze otwarcie w karierze że Nolana, to o czym mówiłem. No także myślę, że tutaj już nawet więcej zarobił niż kosztował, bo chyba 250 milionów dolarów mówiliśmy, że budżet, a zarobił 264. Także już teraz.
1: Już zaczyna na siebie zarabiać.
2: Już zaczyna na siebie zarabiać.
1: A to
2: i wtedy my jako producenci.
1: Pierwszy weekend.
2: Trzy dni, tak? To nawet nie tydzień, a pierwszy weekend. A jeszcze przed nami ogromne rynki, bo chyba Japonia w sierpniu, a w październiku Chiny jakoś tak później troszkę. No, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić,
1: będą
2: a my wiem,
1: sypać.
2: Że się umawialiśmy do kina i też pójdziemy.
1: I damy wam znać, jak nasze wrażenia, tak. Bądźcie blisko.

0: Z audycją Kinożercy, bo za chwilę wracamy jeszcze, no właśnie, z premierami, bo na te czekacie. Co nowego będzie można zobaczyć w kinie Odeon? Ten szczegóły za moment.
1: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochacze w ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Skoro obiecaliśmy, no to trzeba słowa dotrzymać. Panie Jakubie, Kuba Milewski, cały czas w studiu Radia Sochaczew, audycja Kinożercy. Tak, tak. My jesteśmy z tych, którzy jak obiecają, tak zrobią. A obiecaliśmy, że będzie o premierach. No właśnie, co nowego w kinie Odeon? Czego można się spodziewać? Odyseja, o tym sobie powiedzieliśmy. Tak. To jest świeżynka, ale taka zupełnie. Co wchodzi teraz premierowo?
2: To najpierw jeszcze powiem, co takie prawie świeżynki. Aha. Szybciutko, ale już bez opisywania, bo to cały czas możemy nadrobić zaległości z Minionkami, Toy Story, Piątką, Wajaną i Martwym Złem.
1: Dobrze.
2: Także rozbieżność spora, a teraz idziemy do... No co nowego? No Spider-Man, całkiem nowy dzień. Mm-hmm. Już 29 i 30 lipca pokazy przedpremierowe, tak jak na całym świecie, także i w Sochaczewie, w Los Angeles, odbędzie się pokazy
1: też
2: przedpremierowe.
1: Tak jest.
2: Też będzie światowo. Tak, te pierwsze dwa dni bez wersji 3D, 2D dubbing i 2D napisy, czyli mm-hmm. ktoś jak lubi czytać albo lubi słuchać. Natomiast od 31, od piątku, będzie też wersja 3D, więc dodatkowe efekty i fajerwerki na ekranie. No i tutaj też rewelacyjna obsada, już mówiliśmy o tej dwójce, czyli
1: Holland i Zendaya.
2: Ponoć para i na ekranie, i w życiu prywatnym. Także serdecznie zapraszam. Peter Parker, nowy rozdział w życiu. Jest dorosłym mężczyzną, żyje samotnie. No i wymazał się z pamięci i z życia tych, których kochał, ale nadal walczy z przestępczością w Nowym Jorku, ale nie jest już tak znany, no bo nie ma takiej możliwości jak wcześniej. No i niestety wymagania zaczynają go przytłaczać, presja, którą na siebie narzucił. Mhm. I taką zaskakującą ponoć wywołuje to fizyczną przemianę. W międzyczasie oczywiście pojawia się też ten zły, czyli bohater walczy tutaj ze sobą, ze swoimi jakimiś traumami, plus pojawia się przeciwnik,
1: który,
2: dokładnie tak. Komplikuje cały misterny plan. Także serdecznie zapraszam, jestem ciekaw. W opisie filmu jest napisane, że jest to jeden z najpotężniejszych przeciwników, z jakim kiedykolwiek się zmierzył. Także serdecznie zapraszam, bo myślę, że to będzie naprawdę dobre kino, takie hollywoodzkie, na jakie czekamy. Popcornik na czosy, napój na pewno się przydadzą i będzie wgniatało w hotel, no bez drogi do domu. Poprzedni film był Spider-Man, no to był hit. To pamiętam, że były pełne sale, także liczymy, że i w tym
1: powtórka
2: wypadku
1: z rozrywki,
2: tak będzie.
1: Tak jest.
2: A coś dla młodszych będzie, no. Ekipa zwierzaków. Królik Waldi i jego, uwaga, 53 dzieci. Wyrusza w bardzo świetną podróż. W ogóle Królik Waldi troszkę doznaje urazu głowy, tak to powiem delikatnie, gdy ratuje jeżynkę Helę. No i on uważa, że jest pogromcą duchów, smoków i tam innych wszystkich złych postaci i udaje się w świat, żeby spełnić swoje marzenia. No i ta Helenka go po drodze oczywiście pilnuje, żeby nie popadł w tarapaty, a jak to wszystko się skończy, no to już państwo przekonają się sami, bo to może być fajna animacja ze zwierzakami. Ja myślę, że zobacz, dużo jest animacji ze zwierzakami. I Zwierzogród był ostatnio, i teraz Ekipa Zwierzaków. Jeszcze kilka tytułów, których sobie teraz nie przypomnę. Te zwierzaki muszą jakoś do tych dzieciaków
1: docierać. Tak.
2: Docierać. No, są to jakieś badania nawet też, że łatwiej przekazać różne rzeczy poprzez zwierzątka, jakieś takie trudne życiowo, niż poprzez normalne postacie. No więc dodatkowo kilka seansów milczenia owiec. Także dla każdego coś dobrego.
1: No to zachęcamy do tego, by pojawić się w kinie Odeon, social media tego miejsca. Tam też będziecie z tym wszystkim, co się dzieje na bieżąco. No i słuchajcie oczywiście w każdy poniedziałek po 18 audycji Kinożercy. Kuba Milewski był z nami. Dzięki.
2: Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl. Reklama.
3: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca. Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.

Kylie Minogue nam tak śpiewała. 8 minut i będzie 19 i będą też wiadomości w Radiu Sochaczew i to, co dzieje się za granicą. Wielka Brytania ma nowego premiera, o tym powiemy już o pełnej. Bądźcie blisko.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach jest już 19.
5: Zawiadomienie do prokuratury w sprawie ordynatora ze Szpitala Południowego. NIK alarmuje w sprawie ochrony polskich dzieci w internecie. Wielka Brytania ma nowego premiera. Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to o ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Doktor Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
6: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
5: Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera i dotyczyła 2024 roku. 32% dzieci i młodzieży miało bezpośredni kontakt z treściami erotycznymi w sieci. 60% dzieci poniżej 15 roku życia korzysta z mediów społecznościowych, a zaledwie 1% spędzanego w sieci czasu dzieci przeznaczają na treści edukacyjne. Z najnowszego raportu NIK wynika, że polskie dzieci nie są chronione w internecie przed pornografią, cyberprzemocą i uzależniającymi algorytmami, mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
7: Mimo wielu inicjowanych działań nadal nie wdrożono rozwiązań, które wystarczająco skutecznie wspierałyby ochronę tej grupy. Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
5: Dopiero po zakończeniu kontroli rząd przyjął pakiet ustaw, m.in. przepisy blokujące pornografię oraz ustawę o zakazie smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sanepid już zna możliwe źródło fali zakażeń salmonellą w Toruniu i okolicach. Przypomnijmy, że objawy zakażenia miało blisko 70 osób. Dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkolaki z sąsiednich gmin i podopieczni domu seniora. Wszystkie placówki korzystają z usług tej samej firmy cateringowej, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
8: U jednego z pracowników stwierdzono obecność bakterii. Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a pracownicy inspekcji badają nową okoliczność oraz zweryfikują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
5: W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Andy Burnham z Partii Pracy został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia nowego rządu po rezygnacji jego poprzednika z tego samego ugrupowania, Keira Starmera. Nowy brytyjski premier zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejne 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. I na koniec wracamy do kraju. Rozpoczął się sezon remontowy w Tatrach. Od wczoraj naprawione są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod zawratem. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Wieczorową porą deszcz może nam jeszcze delikatnie towarzyszyć. Tego synoptycy nie wykluczają, a na pewno popada nam jutro i to niemalże jeszcze przez cały dzień, także we wtorek parasole się przydadzą. Jutro warto się z nimi nie rozstawać. Na termometrach maksymalnie do 20 stopni. W kolejnych dniach no 20 przekroczymy. Niedziela ta ma być no tak odczuwalnie cieplejsza, bo nawet do 27, ale to jeszcze długa droga do weekendu, który to będzie pogodniejszy, ale po drodze czekają nas właśnie jeszcze te deszczowe dni.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Czesław, Małgorzata i Hieronim, ale też Paweł, Leon, Czesława, Remigiusz, Ludwika, Eliasz, Aureliusz, Leona, Hieronima, Modest, Remigia, a także Flavian. To wszyscy ci, którzy w poniedziałek 20 lipca obchodzą swoje imieniny, no to przesyłamy moc życzeń. Międzynarodowy Dzień Szachów, a także Dzień Księżyca, to z kolei jeżeli chodzi o nietypowe święta, które także dziś można celebrować. Chwila po 19 i J-Lo w waszych głośnikach. Łukasz Matusiak, witam ponownie, to letnie granie w Radiu Sochaczew.

0: Strauss, ich Won't Forget You na 94,9, a za chwilę w Radiu Sahaczew naszym gościem będzie Pinocci, czyli były frontman zespołu Sami. Na pewno kojarzycie ich największy przebój właśnie wakacyjny, czyli Lato. No to Kajetan opowie o swojej, ale już solowej drodze. Przede wszystkim to o singlu Czarne Serce, no i też o planach na najbliższy czas. No to słuchajcie nas uważnie na 94,9, bądźcie blisko z Radiem Sahaczew.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Kajetan Balcer Pinocci naszym gościem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, bardzo mi miło gościć się w waszych stronach, w eterze.
0: Tak jest, dziś rozmawiamy sobie na falach Radia Sochaczew. Niegdyś się zespół Sami i wielki przebój Lato, a teraz Sam, tak można o tobie powiedzieć. No i singiel Czarne Serce, bo o nim głównie pogadamy. No bardzo osobisty.
7: Zdecydowanie, bardzo osobisty. Singiel napisany po bardzo trudnym rozstaniu, które pokutuje do dzisiaj. Także jest to rzeczywiście pisane z głębi serducha, takiego przepalonego wręcz miłością, takiego serca, które bardzo, bardzo mocno kochało, później walczyło, spalało się i coś tam się tli, ale rzeczywiście kolor na razie jest bardzo ciemny.
0: Same zgliszcza zostały już w zasadzie.
7: No coś tam jeszcze zostało, wiadomo, że tak, bo to jest tak, że to serce cały czas bije i to o to chodzi, że to jest moje serce, tak, głupie serce, czarne serce, ale ono cały czas bije.
0: Ale miłość też taka cały trochę czas... jest. Chwilami,
7: tak, tak. Ja myślę, że czasami jest tak, że właściwie może być tak, że sobie człowiek po różnych przejściach trudnych ułoży życie na nowo, ale być może nigdy w jakimś stopniu, w jakimś sensie jakichś osób nie przestanie kochać, prawda? Że to gdzieś tam może na dnie serduszka być, jakaś taka szufladka, w której kogoś można zamknąć i po prostu ciepło o nim myśleć nawet do końca swoich dni.
0: A czy trudno było ci się właśnie z takim tematem otworzyć, odsłonić przed słuchaczami? No bo to jest taki emocjonalny ekshibicjonizm, on chyba nie jest łatwy.
7: Myślę, że z racji, nie chcę tutaj się jakoś postarzać, ale myślę, że z racji mojego wieku, który już nie jest nastoletni, różnych przeżyć i też tego, że staram się rozwijać jakoś emocjonalnie, można tak to ująć, no to

0: stwierdziłem, że po prostu się tym podzielę. Miałem też taki cel, żeby utwór doleciał do pewnych osób, żeby osoby i te, które znam, i jak najbardziej też te, których nie znam, usłyszały to, co mi leży na sercu, i żeby inni, którzy znaleźli się być może w podobnej sytuacji jak moja, usłyszeli, że nie są sami, że po prostu też ktoś tak, a propos sami, że też ktoś tak może mieć. I jeśli ktokolwiek by się z tą piosenką w jakimś stopniu identyfikował, no to ja czułbym się bardzo, bardzo szczęśliwy no właśnie, z tego faktu.
1: Bo to też no, dla artysty jest ważne, żeby słuchacz się utożsamiał często z tym przekazem.
0: Zgadza się, zgadza się. To piosenka powstała w ogóle na bazie wiersza. Ja napisałem najpierw wiersz króciutki, a później usiadłem do tego i stwierdziłem, że ten wiersz musi mieć kontynuację. I tak z tego wiersza stała się... Zrobiła się piosenka po prostu, tak mnie poniosły emocje, że napisałem i stwierdziłem, że to nie może leżeć w szufladzie, tylko że ja jak najbardziej chcę, żeby to ujrzało światło dzienne. No i myślę, że się z dość ciepłym przyjęciem utwór Czarne Serce spotyka, co mnie bardzo cieszy, i właśnie sporo osób zwraca uwagę na tekst. No więc myślę, że ten cel mój, żeby ludzie rzeczywiście gdzieś nie tylko usłyszeli co u mnie, ale mogli jakoś sami się z tym tekstem połączyć,
1: żeby
0: został zrealizowany.
1: Też ich serca, może
0: tak,
1: niekoniecznie
0: dokładnie.
1: Czarne, ale serca.
0: Tak jest. A jak kogoś nie dotyka tekst, to znowuż dostaje informację, że jest to fajna piosenka do tańca, na przykład.
1: No właśnie,
0: że się można dobrze pobawić, także też się cieszę.
1: Ten kierunek, skąd właśnie taki, żeby brzmieniowo no, zainspirować się trochę latami 80., bo chyba tak też brzmi ten kawałek.
0: To już jest takie dzieło, można powiedzieć, producenta muzycznego tego utworu, czyli Michała Wali z Woli Studia. Piosenka pierwotnie była balladą i w ogóle mogę zdradzić, że ma jeszcze trzecią zwrotkę, ale właśnie z racji tekstu, który był już bardzo, bardzo emocjonujący, to już naprawdę, już mi się to gryzło z tą wersją obecną, więc stwierdziłem, że być może kiedyś na jakimś koncercie w takiej wersji akustycznej utwór będzie mógł być wykonany, tak jak też pierwotnie powstał, i wtedy ta trzecia zwrotka no, będzie uzasadniona, będzie miała tam swoje miejsce. Natomiast no, była ballada, ale początkowo to miał być utwór, który miał ukazać się pod szyldem zespołu Sami. To takie były pierwsze plany. Natomiast ponieważ zespół Sami wydawał w minionym czasie dość sporo ballad, to właśnie producent stwierdził, że no nie, no kurczę, znowu kolejna ballada, ile można, zróbmy coś właśnie takiego, no wesołego do tańca. A ja mówię, no ale jak wesołego, jak tutaj no, przecież jest tekst.
1: Niekoniecznie jest taki wesoły, właśnie.
0: No i właśnie on zwrócił mi uwagę na to, że mówi, a kto powiedział, gdzie jest napisane, jakie to są zasady, że nie może być taki rytmiczny, taneczny wręcz beat, jakiś synth popowy z tekstem, który rusza za serce. I zwróciliśmy uwagę na różne inne piosenki, na przykład na repertuar Darii Zawiałow, która śpiewa, że złamane serce jest okej, a piosenka jest taka, że właściwie jak jedziesz samochodem, to nóżka sama chodzi.
1: Zgadza się.
0: I stwierdziłem, że może to jest właśnie dobry kierunek, że kto powiedział, że z tym złamanym sercem, czarnym sercem nie można tańczyć, nie można zrobić czegoś na przekór, bo to trochę jesteśmy w takich jakichś tradycjach czasami uwiązani. No, taki trudniejszy temat, ale też o nim powiem, dlatego że mówi się o żałobie, kiedy nam odchodzi druga osoba, ale mówi się też o żałobie po utracie relacji właśnie. I tutaj gdybym miał te dwie sytuacje porównać, no to też, kiedy jest pogrzeb, to po pogrzebie następuje stypa i z reguły nie są to żadne zabawy, tylko ludzie się nie cieszą, tylko opłakują odejście drugiej osoby. I tutaj, jeśli chodzi o żałobę po stracie relacji, też najczęściej opłakujemy, ale kto powiedział, że nie można pójść za takim amerykańskim trochę wzorcem i po prostu może się cieszyć, może czekać na coś nowego
1: no
0: w ten sposób.
1: Jest tak, że każdy na swój sposób ją przeżywa.
0: Oczywiście.
1: Wiele osób na przykład, które są w niej, nawet by się nie powiedziało, że właśnie jest wręcz przeciwnie.
0: Tak. No ja jestem akurat taką osobą, która dość mocno przeżywa takie sprawy, takie tematy i zdecydowanie była to żałoba na smutno, więc tym bardziej cieszę się, że mogła ukazać się piosenka z takim tanecznym bitem, bo i mnie samemu, że tak powiem, pomogła w jakiś sposób. To jest taka forma autoterapii, tak, żeby się nie zagłębiać, nie zapętlać w tym wszystkim i jeszcze po prostu słuchać smutnych piosenek, to niech ten tekst będzie smutny, ale przynajmniej nie gdzieś tam w tej duszy rytmy grają troszeczkę, rytm jest troszeczkę szybszy, tempo szybsze utworu.
1: No i mamy do tego jeszcze klip kręcony chyba u ciebie, tak?
0: Tychę. Tak, tak, tak. Moje rodzinne miasto. Cieszę się, że mogłem pokazać też właśnie miejsca właściwie i miejsca, w których dorastałem i miejsca, gdzie to czarne dzisiaj serce rosło, biło, gdzie właśnie przeżywało swoje jakieś pierwsze i nie tylko pierwsze miłości, miłostki, i gdzie doświadczało tego wszystkiego, o czym teraz mogę pisać. Także bardzo się cieszę, tym bardziej, że też miasto mnie w tym wsparło, bo mamy tutaj w Tychach taki program, to się nazywa Tyski Bank Kultury. Trzeba było napisać projekty, to już była 12. edycja, no i mój projekt jako jeden z czterech był tym zwycięskim projektem, co oznaczało, że miasto Tychy i Miejskie Centrum Kultury w Tychach dofinansowało mi realizację tego klipu. No, muszę przyznać, że gdyby nie ta pomoc finansowa, ale też promocyjna, to na pewno takiego teledysku, jakim mogą Państwo dzisiaj zobaczyć, by nie było.
1: No właśnie, do tego zachęcamy, żeby sięgnąć po Czarne Serce, czy to w wersji MP3, czy tej też z pięknym lokalnym obrazkiem. To ja Cię zapytam, nad czym obecnie pracujesz? Czy możemy się spodziewać kolejnych singli, epki, a może cały album gdzieś już się kroi? Jak to u ciebie wygląda?
0: Możemy się spodziewać, sam bym chciał się spodziewać. Mamy teraz ten czas letni. Dla mnie to też jest taki czas, w którym troszeczkę zwalniam i mam więcej tego czasu w tym czasie. No i plan jest taki, żeby powstały najpierw kolejne teksty. Już mam co nieco, ale na razie nie chcę więcej zdradzać, nigdzie tego pokazywać, bo muszę to jeszcze dopracować. Okay. Jestem też zobowiązany poniekąd, dlatego że otrzymałem stypendium z ZAIKS-u właśnie na realizację takiego projektu jak napisanie tekstów, piosenek, więc muszę to zrobić, czy tego chcę, czy nie, ale chcę. Tak, ale to świetnie, bo sobie sam taki bat nad głową tak nakręciłem, jak najbardziej. Ja potrzebuję czegoś takiego. Okay. I jak te teksty powstaną, to właśnie mam już nawet jakieś propozycje muzyczne od producenta. Będziemy pracować nad tym, żeby rzeczywiście powstały kolejne piosenki. I to, co mogę dzisiaj powiedzieć, jaki jest plan, ale jak będzie, to zobaczymy. Plan jest taki, żeby kolejne utwory były niejako kontynuacją Czarnego Serca, czyli chodzi mi po głowie coś takiego,
1: taki
0: żeby...
1: Taki storytelling trochę?
0: No, nawet nie. Okay. Tylko chodzi mi o to, żeby stworzyć taką właśnie epkę, tak jak powiedziałeś, nie cały jakiś długo grający album, ale taka epka byłaby świetna, która będzie przedstawiała od strony muzycznej i takiej słowno-muzycznej właściwie, etapy żałoby po utracie relacji, czy w ogóle po utracie czegokolwiek, bo to może być dla kogoś utrata pracy, dla kogoś może być, nie wiem, pożegnanie ukochanego zwierzęcia. No, można cierpieć po różnych sytuacjach, prawda? Natomiast mamy takie ukute 5 etapów przeżywania żałoby, czy przeżywania cierpienia. Ukuła je taka pani jak Elizabeth Kübler-Ross, no już dzisiaj nieżyjąca, słynna pani psychiatra z Chicago. Napisała taką książkę Rozmowy o śmierci i umieraniu. To jest moja teraz lektura numer jeden, gdzie przedstawia właśnie na bazie rozmów z pacjentami ciężko chorymi, jak oni przeżywają to, że ich czas się kończy. Rozmawia też z bliskimi, jak przeżywają to cierpienie i to, że mogą kogoś utracić. No i na tej podstawie zostało ukute te 5 etapów i ja chcę też odnieść się do tego w piosenkach. I wiadomo, że to nie jest tak, że jeden etap, na przykład, nie wiem, gniew, później targowanie się, mamy taki etap. Mamy taki etap jak depresję. Na samym końcu, jak komuś się uda, to następuje akceptacja. To nie jest tak, że jeden etap trwa, tak, w danym momencie one się tak naprawdę przeplatają, więc w tych piosenkach chciałbym się skupić na tym, żeby każda piosenka odnosiła się do konkretnego etapu przeżywania żałoby, natomiast nie też tak, żeby się tego kurczowo trzymać, bo te etapy mogą się nakładać na siebie, można wrócić do jakiegoś etapu, mimo że jest się już na innym etapie. Zobaczymy, jak mi się to ułoży, ale taki mam plan, żeby właśnie powstała epka, z którą ktoś, kto przeżywa trudne chwile, będzie mógł się identyfikować i posłuchać sobie, jak ktoś inny to przeżywa, ale żeby nie było tak smutno.
1: Dokładnie,
0: to też nie chcę, żeby to była jakaś płyta żałobna, bo to nie tak wbrew pozorom, tylko żeby tam pojawiło się trochę nadziei w tych piosenkach, trochę właśnie tego etapu akceptacji, spojrzenia na przyszłość na zasadzie takiej, że coś musiało się wydarzyć, żeby dzisiaj działo się tak, a nie inaczej. I oczywiście, ponieważ bliskie memu sercu są ballady, to jakaś spokojna piosenka też się tam pojawi, ale jak najbardziej chciałbym też kontynuować tak taki nurt synth-popowy, inspirowany latami 80. To nie będzie drugie Czarne Serce, ale coś, co też byłoby spójne z tym utworem, na pewno się pojawi.
1: No to nie pozostaje nic innego, jak tylko wyczekiwać. Jak tylko te nowości się będą pojawiać, to na pewno będziemy o nich jeszcze niejednokrotnie...
0: Tak, wyczekiwać i oglądać teledysk do Czarnego Serca i słuchać Czarnego Serca, bo wiadomo, że to też mobilizuje twórcę do pracy, ale też pomaga w jakiś sposób później realizować kolejne rzeczy, jeśli wiadomo, że dany utwór cieszy się popularnością. To nie tylko twórcę mobilizuje, ale na przykład was, żebyście chcieli później zagrać kolejne utwory w Radiu Słuchacze.
1: Na podsumowanie, gdybyś miał jednym zdaniem zachęcić się słuchaczy, którzy jeszcze nie poznali Pinocchiego, do włączenia twojej muzyki, co byś im powiedział?
0: Powiedziałbym, że muzyka Pinocchiego to jest muzyka bardzo osobista, bardzo emocjonalna i po prostu szczera. Jest to niepisane coś na zlecenie, nie dlatego, że taki utwór lub inny sprawdzi się w radiu czy w telewizji, tylko przede wszystkim ta warstwa liryczna to jest po prostu zapis płynący wprost z mojego serducha i chcę się tym dzielić z innymi i mam nadzieję, że po prostu ktoś też dzięki moim utworom poczuje się lepiej, przynajmniej poczuje się w jakiś sposób zrozumiany, że nie tylko on tak ma, ale też inni.
1: I niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Kajetan Balcer Pinocchi był z nami. Pięknie ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

przysłowie na dziś, no trochę się nam jednak sprawdziły, bo fakt popadało. Deszcz na święto Małgorzatę jest orzechom na stratę. Jaka Małgorzatka, takie będzie półlatka. Kiedy w Małgorzatę kropi, siano się źle kopi. Takie mądrości znajdziemy w poniedziałek 20 lipca w kalendarzu. Za chwilę 20, to i też wiadomości te z kraju i świata. W Radiu Sochaczew będzie o tym, co najświeższe i najważniejsze. Bądźcie z nami o pełnej.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach już 20.
5: Paliwa drożeją i będą drożeć, przewidują analitycy. Jutro w całym kraju zawyją syreny w ramach ćwiczeń. Nowe zasady programu Czyste Powietrze to od dziś. Miriam Lipińska. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad $90 na światowych rynkach, a na tym nie koniec, przewiduje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
6: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
5: Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Jutro w całej Polsce zawyją syreny, jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będą to testy procedur i sprawności systemu w ramach planowych ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
7: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
5: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem. Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań. Resort zdrowia chce wiedzieć, ile pieniędzy z NFZ-u placówki medyczne wydają na wynagrodzenia z podziałem na etaty i kontrakty. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został właśnie skierowany do konsultacji publicznych. Regulacja jest częścią pakietu zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
8: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
5: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 tysięcy złotych brutto. Wakacje z wojskiem to forma spędzenia wakacji, ale to jednak szkolenie, mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
9: Osoba musi przejść proces kwalifikacji, choćby medycznej i psychologicznej do pełnienia służby wojskowej, podejmuje służbę ze wszystkimi tego rygorami, czyli na przykład kwestie wyglądu zewnętrznego, regulaminów, wszystkich ograniczeń związanych choćby na przykład z byciem skoszarowanym. Nie można po prostu wyjść sobie na przykład z kosza na przerwę.
5: A czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
10: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, taktyki, regulaminów, musztry, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią, przede wszystkim strzelania.
5: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
13: Bartek Staniaszek, czas na sport. Piotr Strożek i Michał Kobierecki zagrali najlepiej w trzecim turnieju Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Rywalizacja toczyła się na plaży miejskiej w sobotnie przedpołudnie. Było z kim powalczyć, bo łącznie na piasku stawiło się 8 par. Organizatorem cyklu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. A biegaczy zachęcamy do szlifowania formy. Renata Kubik z Mosiru przypomina o flagowej sochaczewskiej imprezie biegowej.
14: 43. półmaraton szlakiem Walk nad Bzurą odbędzie się 30 sierpnia. Trasa tradycyjna z Kamiona do Sochaczewa, wytyczona, sprawdzona też. Link do zapisów na naszych stronach internetowych, na fanpage fanpage'u półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą na Facebooku, na stronie Time Sport, więc zapraszamy serdecznie. Podczas półmaratonu też przypominam, że odbędą się też biegi dla dzieci.
13: W najbliższą środę 22 lipca rozpocznie się 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Tym razem rozpocznie się on nie w Teresinie jak wcześniej, ale na rynku w Błoniu. Pierwszy etap Błonie-Leszno poświęcony będzie świętej pamięci Andrzejowi Bławdzianowi, kolarzowi olimpijczykowi i wieloletniemu mieszkańcowi gminy Błonie. A kolejne etapy już 23 lipca w Grodzisku Mazowieckim, 24 lipca w Teresinie, zakończenie tradycyjnie zaplanowano 25 lipca w Kozienicach. W peletonie zobaczymy niemal 180 kolarzy z całego świata. Zawodnik klubu maratończyka Aktywni Sochaczew zanotował świetny występ w 80. Mistrzostwach Polski do lat 20 Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W piątek Szymon Pilichowski wystartował w najważniejszej imprezie sportowej kategorii junior w Polsce i ukończył bieg na 400 metrów w czasie 49,79. Tym samym został on 19. zawodnikiem w kraju w swojej kategorii. Trenerem utalentowanego zawodnika jest Emanuel Zimny. Już w najbliższą sobotę 25 lipca odbędzie się uroczyste poświęcenie nowego nagrobka i upamiętnienie pierwszego prezesa i współzałożyciela Bzury świętej pamięci Stanisława Poznańskiego. Uroczystość odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Trojanowie o 9:30.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
4: Hertz i Wonderful Life na start tej godziny. To chwila po 20 i letnie granie na 94,9. Łukasz Matusiak, witam ponownie. Zapraszam.

0: tylko ty.
1: Cały czas słuchacie Radia Sochaczew, to letnie granie i za chwilę do niego wracamy, ale wcześniej na 94,9 o tym, że znamy już tytuły filmów, które to w najbliższym czasie będzie można zobaczyć w ramach Kina pod chmurką, jednego z zwycięskich projektów powiatowego budżetu obywatelskiego. Tym razem zaprasza do siebie gmina Iłów i o jakie tytuły właśnie chodzi. To cztery filmy, które zdobyły najwięcej głosów, to 24 lipca będzie można zobaczyć w Brzozowie Starym Dalej Jazda 2, to o godzinie 21, również o 21, ale 1 sierpnia i Suchoduł, tam był sobie pies. 22 sierpnia Kaptury, był sobie pies 2 i godzina 20.30, no i 4 dzień września Iłów, Norymberga o godzinie 20. Wstęp na te wszystkie wydarzenia oczywiście jest bezpłatny, a szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl, tam jest więcej.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

to zdecydowanie coś dla tych, którzy lubią spędzać czas w sprzyjających okolicznościach przyrody i o tym w Radiu Sochaczew, bo Stowarzyszenie Nad Bzurą oraz Motoprzystań w Plecewicach serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu pod hasłem Kajakiem pośród dziejów, które to łączy spływ kajakowy z pieszym zwiedzaniem i rekreacją. W programie też wspólne ognisko z grillem i koncert muzyki wodniackiej. Tak można przeczytać na tusochaczew.pl. Ten spływ odbędzie się w sobotę 8 sierpnia, a będzie można zwiedzić sochaczewską wąskotorówkę oraz ruiny Zamku Książąt Mazowieckich z przewodnikiem. Wszystko zacznie się o godzinie 9 z biurką uczestników w Plecewicach na terenie motoprzystani. Tam właśnie odprawa, ruszacie, a zakończenie przewidywane jest na godzinę 19. Szczegóły dotyczące udziału w spływie na stronie wydarzenia na Facebooku, ale także na tusochaczew.pl. Tam znajdziecie już więcej informacji.

0: Wielka ciekawostka kalendarzowa, ta muzyczna z 20 lipca. W 1947 na świat przyszedł Carlos Santana, słynny gitarzysta meksykańskiego pochodzenia, pionier latynoskiego rockowego brzmienia. U was też dziś się urodzinowo? No to łapcie te najlepsze życzenia. A wszystkim za to życzymy spokojnego wieczoru. Z mojej strony tyle. Miłego. Pa.
1: Letnie granie.

0: turn to dust all that I adore.
1: 94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

0: Reklama.
1: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
0: Reklama.
2: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: jest już niczym.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.